0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Guten Abend, es ist 19 Uhr, ich heiße Jacek Sabok, ich bin von den internationalen Redaktionen. Meine Sendung heißt Danuta, was bedeutet gib den Ton, und die nächsten zwei Stunden werden auf Polnisch moderiert.
2: Minęła 19 w Radio Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
3: Witamy w Radiu Darmstadt. Słuchają Państwo audycji Danuta, której autorem jest Jacek Sabok. Dziś razem z redaktorem i uczniami z Polskiej Szkoły Polingua poprowadzimy audycję.
1: Dziękuję bardzo za tą zapowiedź. Tak, zgadza się. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie wszystko inaczej. Dzisiaj będzie może nawet czasami troszeczkę nieczysto, z zacięciami, z pomyłkami, ponieważ mamy taką niesamowitą okoliczność i sposobność, że znajdujemy się w potężnej grupie dzisiaj w radiu. Aż ciężko mi to uwierzyć, że my się tu zmieściliśmy. W tej chwili jest nas raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób w środku. A może trochę za szybko policzyłem, ale jeszcze drugi taki zestaw czeka na zewnątrz, ponieważ dziś mamy spotkanie z młodzieżą polsko-niemiecką, która uczy się języka polskiego w polskiej szkole językowej. Czy to jest szkoła językowa?
4: To nie jest szkoła językowa.
1: Po prostu polska szkoła.
4: To jest polska szkoła.
1: Tutaj z boku dopowiada pani nauczyciel, Małgorzata Nowak jest z nami, ale dzisiaj bardziej w roli opiekunki. Po prostu dzisiaj mikrofony i całą technikę radiową przejmują uczniowie.
4: Zgadza się. To jest godzina dla moich uczniów, dla najstarszej klasy z naszej szkoły i dziś oni razem tutaj z panem redaktorem próbują poprowadzić audycję.
1: Super, nie opowiemy wszystkiego od razu i nie zapowiemy wszystkiego, jak było, ale możemy wrócić już tak delikatnie do tego, co wybrzmiało. Kolega, który pięknie otworzył nam audycję zapowiedzią godzinową, nazywa się...
5: Igor Molendowski.
1: Proszę, witamy Igora, czyli już poznaliśmy Igora i kolega, który nam tak ładnie opowiedział, kto przyjechał do studia, to...
3: Michał Osiewicz.
1: Michał Osiewicz. Także mamy już dwie postaci z ilu? Z pani nauczyciel i 11?
4: Dzisiaj będzie nas 10.
1: 10, ale jest jedna dodatkowa pani, która chyba przede mną siedzi w słuchawkach, tak?
4: Zgadza się, już mamy tutaj...
1: Absolwentka.
4: Tak, to jest absolwentka, Korina, tak?
6: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest i Korina. To może już dziewczyny niech też się przedstawią, a tego naszego tajemniczego księcia zostawimy w tym wejściu na sam koniec i to on nam zapowie utwór, który dzisiaj będzie pierwszy grany. Dziewczyny, jak się nazywamy? Poproszę, po kolei.
6: Kaja Krupnik.
1: Kaja Krupnik.
6: Pola Wanji.
1: Pola Wanji. No i tutaj siostra, tak? To już mamy. Więc skład, który w tej chwili siedzi ze mną w studio, już niemalże jest zapowiedziany. Co dalej, szanowni? Przejdźmy może do tego, że to szkoła wróciła do radia, a radio było w szkole. Tak to było?
4: Zgadza się. Jakiś czas temu pan redaktor był u nas w szkole, opowiadał o pracy dziennikarza radiowego, opowiadał, jak się nagrywa wywiady, jakiego sprzętu się używa. I myślę, że dzisiaj o tym opowiemy wam.
1: O tym opowiemy, ale pokażemy też efekty naszej pracy, współpracy i tego, co udało nam się osiągnąć i wypracować, ponieważ zajęcia, na których ja byłem w szkole Polingua, trwały w sumie 2 godziny, chyba nawet nie, bo tam jest przerwa, no ale powiedzmy, że są to 2 godziny lekcyjne. No i ja tak ambitnie podszedłem do tematu, powiedziałem do pani Małgosi, że ja tutaj zaraz nauczę młodzież robić wywiady i działać w radio. Szybko zwątpiłem w to, co powiedziałem na samym początku. Tak się zestresowałem, że jednak to nie pójdzie. Aż tu nagle, w drugiej godzinie, młodzież nam zrobiła 4 piękne wywiady. Naprawdę po 45 minutach słuchania tego, na czym polega radio, zrobili świetne 4 takie 3 do 4 minut wywiady. Przygotowanie było na żywo, także nie miały tego zapowiedzianego,
4: tak,
1: absolutnie.
4: Zgadza się, wszystko było na żywo.
1: Wszystko się działo na żywo. Wiedzę dostały w pigułce, dosłownie 15 minut przerwy. Siadły z długopisami, z karteczkami, przygotowały się. Miały partnerów do rozmów, tylko jedna para rozmawiała ze sobą, bo to też należy dodać, że były pary, które miały gościa w rozmowie i tak odpowiednio była to właśnie pani.
4: Zgadza się, byłam jako nauczyciel.
1: Byłem też ja, jako gość przepytywany. Była mama dziewczyn tutaj siedzących przede mną, bo wy jesteście siostrami, tak to już ustaliliśmy. To jest rewelacyjny wywiad, bo tam się bardzo mocno podmiot liryczny zmienia. Tam jest ja, ty, pani i no to trzeba przeżyć. Także w trakcie dzisiejszej audycji będziemy mieli takie 4 mikrowywiady zrealizowane przez młodzież najstarszej grupy, tak? Ty prowadzisz, pani prowadzi najstarszą grupę. No dobrze, już sobie tak nie panujmy, już byłaś u mnie w audycji nieraz.
4: Zgadza się.
1: Także znamy się, wiemy o czym rozmawiamy. Fantastycznie, ja się bardzo cieszę, że tu jesteście. Właśnie radio do tego służy i takie radio jak nasze, bo jesteśmy takim radiem obywatelskim, a nasza polska redakcja ma tą misję polonijną. No i kurczę, to wy jesteście właśnie owocem tej naszej misji. Chcemy, żebyście poznawali ten kraj, z którego tutaj wasi rodzice przyjechali, żebyście poznawali ten język. I ja jestem niezmiernie dumny, jest mi bardzo przyjemnie, że ja mogę pokazać tą misję. Właśnie jak nad czym wy pracujecie, jak ładnie wy potraficie mówić po polsku, chociaż słychać to w każdym zdaniu, że jest to problematyka. Dla was językiem codziennym jest język niemiecki, koniec, kropka. I to słychać. W tym akcencie to R już jest R u większości niemieckie, ale świetnie się staracie. No i dzisiaj ja postaram się, już wygasam, bo chcę wygasnąć, postaram się mówić jak najmniej. To jest w moim wykonaniu bardzo trudne. Dziś pałeczkę przejmą uczniowie. Tak zrobimy?
4: Tak zrobimy.
1: To co? Rozpoczniemy sobie muzycznie i tutaj kolega, który się jeszcze nie przedstawił, to Aleks jaki?
0: Skoczylas.
1: Aleks Skoczylas, to jest stary wyga. Ile już audycji poprowadziłeś w tym radiu?
0: No, nie wiem, tak z 5, 4.
1: Pewnie tak, no już był parę razy, ten gość się tu dobrze zna. No i ten pan zapowie nam dzisiaj pierwszy utwór. Ja mogę w ogóle dać taką możliwość, że ktoś go włączy. Czy ktoś chciałby włączyć w ogóle utwór? Chodź do mnie, chodź, przebiegnij szybko. Więc Aleks zapowiada, ja ci tutaj pokazuję, bo my robimy tą szkołę cały czas. Cała dzisiejsza audycja będzie też szkołą na bieżąco. Kolega tutaj podchodzi. Ja mam ustawiony pierwszy utwór, tu panu pokazuję, jak on się... Nie, pan nie mówi, jak się nazywa, bo Aleks musi zapowiedzieć. Proszę zapowiedzieć utwór.
0: Posłuchamy utworu Elektryczne Gitary Dzieci.
1: I ten pan teraz tu przyciśnie i będzie utwór.

0: No to jeszcze może wszyscy to hej. Powiemy hej?
1: Hej.
2: Hej.
0: Hej, hej, było hej na końcu. Wracamy, jesteśmy. Szanowni, co my tu robimy? My dzisiaj rozmawiamy z młodzieżą, która przyjechała do nas z Wiesbaden, z polskiej szkoły Polingua. I tak się o to składa, że w tym pierwszym, a w zasadzie już drugim wejściu, po pierwszym utworze, mam przed sobą przyjemność gościć Korinę, która jest absolwentką już tej szkoły, tak?
1: Tak, dokładnie. Skończyłam jakieś 10 lat temu, skończyłam.
0: 10 lat?
1: Zaczęłam, przepraszam.
0: Okej.
1: Okay. Zaczęłam, skończyłam może jakieś 3 lata temu i 2 lata temu napisałam egzamin B2.
0: Egzamin B2?
1: Tak.
0: Z języka polskiego?
1: Z języka polskiego.
0: To z polskiego też się te B i C wszystkie zdaje?
2: Zgadza się.
0: Wow, ja myślałem, że to tylko ci, co do Niemiec przyjechają, muszą wszystkie B i C zdawać. W Polsce też takie mamy. Wow. No i co powiesz? Jak po tej szkole? Jak wspominasz tą szkołę i czy poleciłabyś osobom zastanawiającym się, czy się szkolić w polskim języku, ten wybór?
1: Tak, jak ja pamiętam polską szkołę, to dla mnie było zawsze, ja miałam tam, na początku miałam dużo przyjaciół i w większości pamiętam dużo gier graliśmy, czy takie, mogliśmy się też uczyć przy tym, jak państwa miasta, bardzo często graliśmy, no i nie mieliśmy tak dużo ocen, nie pisaliśmy tak dużo dyktant. Tak jak teraz ostatnie lata właśnie z starszych klas, no to tu tam dużo dyktant się pisało. No, ale jak młodsza byłam, to dużo graliśmy przeważnie.
0: Ja jeszcze chciałbym nawiązać do tego egzaminu, o którym mówisz, że go zdałaś 3. To może nie do egzaminu? Nie, dobrze. Pani mi mówi, że nie do egzaminu. My tu mamy też mowę ciała, także idziemy do dalszych tematów. Jest z nami również twoja siostra, która jest też, można powiedzieć, już absolwentką moich wykładów na temat radia i wraz z koleżanką Kają zrobiły pierwszy fantastyczny wywiad, tak? Przedstawcie się, dziewczyny, jeszcze raz.
3: Nazywam się Pola Wandrzej.
0: Pola i?
4: I ja, Kaja Krybnik.
0: Kaja, tak. Witamy ponownie. Już się dziewczyny w pierwszym wejściu przedstawiły. I to właśnie Pola z Kają są autorkami, redaktorkami pierwszego wywiadu, który popełniliśmy, kiedy to ja byłem u was w szkole, bo dzisiaj jest ta wizyta taka vice versa, nie? To wy odwiedzacie mnie, z czego się bardzo cieszę. Szczerze mówiąc, to nie był pierwszy wywiad, on był z kolei trzeci, ale pierwszy dzisiaj, który zaprezentujemy. Myślę, że nie będziemy państwa dalej trzymać w niepewności. Niech ten pierwszy, nie wiem, czy dobrze się stało, bo moim zdaniem najciekawszy wywiad na początku puścimy. Właśnie dlatego, że ten podmiot liryczny tam tak pięknie pływa, że można się w pewnym momencie pogubić, kto jest kim, więc ja to zapowiem. Wywiad przeprowadzają redaktorki Pola Wandrzej z Kają Kubnik, a wywiadowaną, czyli pytaną, jest mama Poli i Koriny, które są przede mną w studio. To jest duża zawiłość. Proszę się skupić.
5: Dzień dobry, z tej strony Pola Wandrzej i Kaja Krybnik. Jestem z Radia Kapol i robimy ten wywiad, ponieważ chcemy się dowiedzieć coś o naszych mamach.
6: Mamy dzisiaj gościa, rozmawiamy z moją mamą Katarzyną.
7: Dzień dobry, tak jest, zgadzam się.
5: Skąd pani przychodzi?
7: My mieszkamy w Mainz, a przyjechałam z Polski. Dlatego moje dziecko chodzi tutaj do szkoły.
6: W jakim języku wychowuje się pani dziecko?
7: Moje dziecko, właściwie mam dwoje. Pola wychowuje się w języku polskim i w niemieckim.
5: A chodzą do polskiej szkoły?
7: Tak, Pola chodzi w tym momencie do polskiej szkoły, tutaj w Wiesbaden. Wcześniej chodziła też jej siostra, Korina, która się ukończyła, ponieważ ma już 15 lat i już zakończyła naukę tej szkole.
6: Co chce pani osiągnąć tym, że pani dziecko chodzi do polskiej szkoły?
7: Ważne jest dla mnie, żeby moje dzieci potrafiły się komunikować, rozmawiać w języku, z którego kraju, z którego ja pochodzę, czyli z Polski. Ponieważ moja cała rodzina jest w Polsce, więc chciałabym, żeby moje dzieci potrafiły i rozmawiać, i pisać, i czytać, i ogólnie dobrze się czuły w Polsce, umiejąc ten język.
6: I dlaczego pani wybrała kraj, więc Niemcy?
7: Do Niemiec sprowadziła mnie praca. Przyjechałam do pracy.
5: A co pracuje?
7: Co ja pracuję? Pani? Ja pracuję w tym momencie, pomagam osobom chorym. O tak. W ich codziennym życiu, w ich obowiązkach.
6: Ile lat przywozi pani dziecko do polskiej szkoły?
7: Pola, ty już jesteś od trzeciego roku życia, masz teraz 11 lat, 12 będzie zaraz. A Korina jeździła też od trzeciego roku życia, więc jakieś, nie wiem, 13 lat.
6: Okej. Okay. Chce pani jeszcze kogoś pozdrowić?
7: Tak, oczywiście wszystkie dzieci mówiące po polsku, mające rodziców pochodzących z Polski, by się nie podobały, by mówiły jak najwięcej. I oczywiście rodziców im siły dać, żeby kontynuowały to, bo jest ciężka praca, żeby te dzieci jednak rozmawiały w języku polskim. Także tak.
6: Dobrze, dziękuję za wywiad i do widzenia.
7: Do widzenia.
0: I oto właśnie pierwszy ze zrealizowanych wywiadów w szkole Polingua w Wiesbaden za nami. Tak on właśnie brzmiał. Ja jeszcze zanim dziewczyny dopuszczę do głosu, to dodam, że wszystkie te wywiady robiliśmy w warunkach tak zwanych amatorskich. To nie są warunki studyjne, dlatego słyszymy jakieś pogłosy, przydźwięki, samochody, bo byliśmy w zwykłej szkole, do której ja zabrałem po prostu radiowy dyktafon.
2: Zgadza się.
0: Tak się to odbyło. Dziewczyny, przesłuchałyście teraz w jakości takiej już porządnej radiowej, tak jak to właśnie będzie lecieć na antenie, jak to wszyscy teraz słyszą, siebie. I co myślicie o tym? Jakie to jest uczucie? Fajnie było siebie w ogóle słuchać? Jesteście zadowolone z tego, co zrobiłyście? Co powiecie?
3: Więc ja jestem bardzo zadowolona, więc nie było najfajniej, więc nie było perfekcyjnie, ale też nie sądzę, że powinno być perfekcyjnie. I więc u mnie tak jest, że ja nie lubię za bardzo słyszeć siebie tak jak kiedyś, więc tak... Nie lubię się tak słyszeć, tak, ten. Ale jestem bardzo dumna z nas.
0: Świetnie. Kaja, co powiesz?
4: No, też było fajne, ale niektóre razy nie wiedzieliśmy, co my mamy mówić, ale potem wiedzieliśmy też.
2: No, świetnie sobie z tym poradziłyście.
0: Tak. Przygotowanie dobre też było.
4: Tak.
0: Tak. Super. No to jeszcze możemy się Korinę zapytać. Korina, fantastyczne imię. Ja się nim bardzo tutaj zachwycam. Już się dowiedziałem w międzyczasie, że imię jest afrykańskie. Co, Korino, o imieniu pochodzenia afrykańskiego powiesz o pracy swojej siostry, mamy i koleżanki?
1: Bardzo mi się podobał ich wywiad.
0: To był pierwszy raz.
1: Tak, to był pierwszy raz, kiedy go słyszałam i chyba też Pola chyba już dała tutaj wywiad, tak? I tego niestety nie słyszałam, nie zdążyłam, ale bardzo się cieszę, że dostały taką szansę, żeby takie coś zrobić i wypróbować.
0: Fantastycznie, bardzo dobrze, że teraz ty jesteś przy mikrofonie, ponieważ zapowiesz nam kolejny utwór, który kto włącza? Kto teraz włącza? Alex?
3: Tak.
0: Zapraszam, chodź do konsoli.
1: A na naszej antenie kolejny hit zespołu Akurat, Fantasmagorie.
0: Bardzo ładnie. I już dobiega nam pan DJ. I który klawisz włączamy? Nie ten, kolego, przecież ty się znasz. Ten, dziękuję.

0: fantasmagorię podczas wybrzmiewania tego utworu, gdy byliśmy na OFF-ie, to sobie tutaj rozważaliśmy w ogóle znaczenie tych fantasmagorii i niełatwe słówko nam się trafiło, ale my z panią Małgorzatą oczywiście wiemy, co to są fantasmagorie. Młodzieży, szanowna, ja nie wiem, dlaczego ja chcę mówić dzieciaki. Ja wiem dlaczego, bo zaczęliśmy od tego utworu dzieci i mi się już tak przywarło. Młodzieży, kochana, w jakim w ogóle wy jesteście przedziale wiekowym? Czy ktoś z was to wie? Tak zaryzykuję?
1: No wiedzą, ile mają lat.
0: Ale tak ogólnie, od do. Wiesz, jaka jest
1: Wiemy
0: grupa?
1: Do, ponieważ Michał jest do.
0: Jest najstarszy, tak, Michał?
2: No, mam 15 lat, jestem najstarszy w szkole.
0: O, w szkole całej.
2: No.
0: I, a najmłodszy? W tej grupie, ja mówię. W tej grupie, w której mieliśmy zajęcia. Alex? Nie, Alex. Nie.
1: Alex, Igor, klasa czwarta, czyli ile macie lat?
3: 10.
0: 10. A, no to aż 5 lat jest prześwitu.
1: Mamy tak, od tak.
0: Dużo, dużo.
1: Sporo. Mamy od klasy czwartej do klasy ósmej. To
0: jest w jednej grupie. Aha. To ja w ogóle tak myślałem, że Michał jest najstarszy, ale czy aż bym 15 dał, nie wiem. No w tym wieku już taki porządny chłop, potężny.
1: No tak.
0: Chyba największy, nie? Czy jeszcze ten Dawid jest wyższy może troszeczkę?
1: Wiem, który z was jest wyższy?
2: No, Dawid jest wyższy.
0: Dawid
2: chyba
0: jest wyższy. Dawida w tej chwili jeszcze w studio nie ma, bo tak jak wspominałem, musimy to robić na wymiennie. Mamy ograniczoną ilość technikaliów, mikrofonów, słuchawek, więc nie jesteśmy w stanie się pomieścić tak wielką grupą. Michał, ty mi świetnie w ogóle brzmisz. Weź coś tak powiedz sam od siebie. Powiedz jedno zdanie. Jakiekolwiek.
2: No, szkoła Poligła mi się bardzo podoba. Ostatnio się dużo tego nauczyłem. To mi bardzo pomaga też na przykład gadanie z rodzicami albo z innymi, na przykład rodzeństwem, albo też koleżankami albo koleżanko.
0: Czy państwo słyszą ten głos? On w ogóle niczego nie ćwiczył. On sobie tak siedzi, zupełnie swobodnie, grzecznie, nie napina się, nic, zero stresu, nie wypowiada słów szybko. Ma piękną dykcję i pełny taki dźwięk, naprawdę, wow.
1: Mikrofon w radiu, prawda?
0: Mikrofon cię kocha, tak, tak. Ja to już słyszę, będziesz hitem tej audycji. I ty jesteś też współautorem kolejnego z wywiadów i no taką chyba trochę zaszczytną rolę w grupie dostałeś, myślę. Ja nie wiem, czy pani tego sama troszeczkę nie zaplanowała,
1: nie,
0: że wzięła tego najstarszego
1: nie.
0: I takiego już poukładanego, żeby ładnie wypaść.
1: Nie, przyznajmy się, jak
0: tak
1: to
0: nie
1: było. Każda grupa mogła wybrać.
0: Wybierała,
1: po prostu oni wybrali mnie.
0: Więc ty wraz ze swoim współredaktorem robiłeś wywiad z twoją nauczycielką. Jakie to było w ogóle doświadczenie dla ciebie? Czy to było sam ten fakt, że robisz z kimś, kto ciebie na co dzień uczy, był stresujący?
2: To znaczy, był bardzo stresujący. Pani zawsze odpowiadała tak całymi zdaniami. To było dla mnie trochę stresujące, bo nie wiedziałem, co powiedzieć. No.
1: Tak to straszne, że ktoś odpowiada całymi zdaniami, prawda?
0: To nowość.
1: Nowość.
0: Takie atrakcje. Ja myślę, że pani dobrze zrobiła. Ja też zdradzę już tak, patrząc na czas emisji tych naszych rozmów, że to właśnie wasze trio miało najdłuższy z wywiadów, bo trwa on ponad 3,5 minuty, ale tutaj też zaznaczymy, że pani rozwijała swoje wypowiedzi.
1: Tak
0: właśnie jak
1: ja
0: przed chwilą.
1: Ja się usprawiedliwić. To też jest stres również dla mnie. To nie było tak, że to było wszystko na luzie, tylko denerwowałam się nie tylko, że musiałam sama odpowiadać, ale również o moich uczniów, jak sobie z tym poradzą, czy dadzą radę, a dali sobie radę świetnie.
0: No, ja myślę, że jako reklama tej szkoły ten wywiad może w tych tak zwanych, tutaj mnie zrozumiecie, szanowni moi w studio, rolkach. Wiecie, co są rolki, nie? W tych social mediach. To myślę, że ten wywiad powinien jako reklama waszej szkoły tak sobie biegać, nie? Tylko obrazu nie mamy, bo do rolek musi być obraz, ale to coś tam się doklei.
1: Jasne.
0: Nie ma problemu. Szanowni, także drugi z czterech zrealizowanych właśnie w szkole Poligła w Wiesbaden wywiadów i tutaj będzie bohaterami...
2: Dobry, nazywam się Michał Osiewicz.
0: Już nam brzmi.
3: Nazywam się Zosia Ćwiek.
2: Przeprowadzimy dziś wywiad z panią nauczycielką.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa.
2: Dziękuję, że zgodziła się pani na rozmowę. Na początku chcemy zadać kilka pytań. Dlaczego wybrała pani zawód nauczyciela?
4: To, że jestem nauczycielem, jest może trochę przypadkiem. Nauczycielem jestem dopiero wtedy, kiedy wyemigrowałam tutaj do Niemiec. Była możliwość uczenia języka polskiego właśnie tutaj w naszej szkole w Polingła i pomyślałam, że to jest fajne miejsce, fajny pomysł i tak się zdarzyło, tak się złożyło.
3: Jak długo uczy Pani w szkole?
4: Tutaj w tej szkole uczę, trudno mi powiedzieć dokładnie ile lat, myślę, że około 8 lat. Także już wielu uczniów znam od pierwszej klasy, chyba Polę znam od pierwszej klasy. Tak mi się wydaje, więc pewnie około 8 lat na pewno jestem tutaj już nauczycielem.
2: Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
4: Co najbardziej lubię w swojej pracy? Wiecie, jest taki moment, kiedy widzę, że Wy jesteście zaangażowani i że Wy bierzecie udział w tej lekcji i że rozmawiacie ze mną, że robimy jakieś fajne tematy i to jest najfajniejsza rzecz, kiedy udaje mi się Was zainteresować i wciągnąć w jakiś projekt.
3: Co jest najtrudniejsze w byciu nauczycielem?
4: No właśnie to, żeby zainteresować uczniów, żeby zechcieli przyjść do tej szkoły, żeby tak jak Dominik nie wzdychał na przykład i nie spał na ławce, tylko zgłaszał się i chciał coś fajnego zrobić. To jest naprawdę trudne. Szczególnie Was, młodzież, to jest najtrudniejsze, zainteresować Was czymś.
2: Jak wygląda typowy dzień pracy nauczyciela?
4: Typowy dzień pracy nauczyciela? Wpadam tutaj na zajęcia przed godziną 10, sprawdzam ilu uczniów jest w klasie, zazwyczaj jest nas dopiero połowa, wtedy zastanawiamy się kto przyjdzie na zajęcia, kto nie przyjdzie na zajęcia, a potem Michale jak wyglądają zajęcia, potem muszę zobaczyć czy Michał siedzi razem z Dawidem obok w ławce, a jeszcze obok jest Dominik, bo jeżeli ta cała trójka jest blisko siebie, to znaczy, że będą rozrabiać i przeszkadzać i staram się zrealizować materiał, który przygotowałam.
3: Jak motywuje Pani uczniów do nauki?
4: Jak motywuje uczniów do nauki? To chyba Wy powinniście powiedzieć, jak to jest, że przyjeżdżacie tutaj na zajęcia, od ilu lat, na ile jest to wpływ rodziców, na ile chcecie sami się tutaj zjawić. Nie chcecie się zjawić tutaj sami, no to staram się o tym nie myśleć. Staram się myśleć, że chcecie tutaj przychodzić i chcecie się czegoś nauczyć.
2: Czy ma Pani jakieś rady dla uczniów?
4: Czy mam jakieś rady dla uczniów? O rany, to mnie zaskoczyliście tutaj tym pytaniem. Wiecie co? Chciałabym, żebyście byli otwarci, że na pomysły, które są gdzieś tam w mojej głowie, które się zdarzają, żebyście zareagowali w taki sposób, o rany, może będzie fajnie, może spróbujemy coś zrobić, żeby nie było tak, że ja wchodzę i mówię, jest, dzisiaj przyjeżdża do nas redaktor z radia. I patrzę na Was i Wy robicie takie o rany, ojeju, dlaczego? A potem się okazuje, że jest fajnie. Więc to są moje rady. Bądźcie otwarci, próbujcie, wejdźcie w to wszystko, co się dzieje tutaj między nami.
2: Dziękujemy za pytanie. Czy chciałaby Pani kogoś jeszcze pozdrowić?
4: No całą moją klasę chciałabym pozdrowić. To wstawanie codziennie w sobotę rano, żeby do Was przyjeżdżać. Myślę, że zasłużyliście na to, żeby pozdrowić całą naszą klasę. Najstarszą klasę w szkole Podingła.
2: Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: No i mamy to, czy mnie słychać? Tak, słychać mnie. Jejku, dzisiaj mam tyle urządzeń i ścieżek do obsługi, że czasami palców brakuje. Teraz musiałem sobie włączyć mikrofon, wyłączyć wywiad, przygotować utwór i to wszystko jedną ręką. Proszę Państwa, chętnie wynajmę rękę albo kupię. Jeżeli ma ktoś do polecenia, proszę o oferty. Pędzimy dalej. Dzisiaj jest dość duży temat, szeroki i przede wszystkim grupa ogromna. Rozmawiamy z uczniami najstarszej grupy wiekowej, tak, w szkole Polingła w Wiesbaden. Od 10 do 15 lat moi goście, od 10 do 15 lat moi goście mają i intensywnie uczą się języka polskiego w tej szkole. Właśnie nam się zakończył drugi z czterech wywiadów, który zrealizowaliśmy. Myślę, że możemy sobie przejść do kolejnego wątku muzycznego i co dla mnie dzisiaj jest takie nowe, ciekawe i uskrzydlające dosłownie, że to nie ja zapowiadam utwory. Czy jest ze mną osoba, która zapowie kolejny utwór?
5: Tak.
0: To proszę bardzo.
5: A teraz piosenka Breakout. Czy mnie jeszcze pamiętasz?

0: Dzisiaj motyw muzyczny stuprocentowo polski, tak jak moi goście, jeżeli chodzi o język, w którym skupiamy się dzisiaj i opowiadamy o nim, czyli język polski cały czas. Pełne dwie godziny Danuty z uczniami polskiej szkoły w Wiesbaden. Polska szkoła w Wiesbaden nazywa się Polingua. Czy ktoś ze zgromadzonych, poza panią, może ktoś będzie umiał odpowiedzieć mi na to pytanie, wie od ilu lat ta szkoła działa? Jak długo już jest? Nikt nie wie. Pani nam odpowie. Musimy wybrzmieć z tym, ile, od ilu lat pani się już stara, żeby te dzieci były tak rozwinięte po polsku. Znaczy,
1: ja mogę powiedzieć, od ilu lat ja się staram. Pracuję już 11 lat.
0: A czyli dłużej
1: lat,
0: jeszcze jest.
1: A szkoła jest od chyba od 28 lat.
0: To nie, to przepraszam. Przestrzeliłem z pytaniem, nie mieliście prawa tego wiedzieć. Za daleko troszeczkę poszliśmy. Dobrze. Może teraz sobie zrobimy taki nasz stały punkt programu, bo ja dzisiaj mam tą przyjemność, że ja prawie nic nie muszę. Nie muszę dużo mówić, nie muszę dużo opowiadać, zapowiadać. Wszystko robią moi młodsi przyjaciele. Szanowni panowie, proszę tutaj opowiedzieć państwu, co w polskich audycjach słychać i kto je prowadzi i kiedy one są w tym naszym Radio Darmstadt.
2: Polskie audycje w Radio Darmstadt, piątki w godzinach od 19 do 21, pierwszy piątek miesiąca Miszmasz Julita Miszkę, drugi piątek miesiąca Darmsztacka Fala Karol Igor Prabucki, trzeci piątek miesiąca Danuta Jacek Sabok, czwarty piątek miesiąca Eliksir Elik Plichta, piąty piątek miesiąca Danuta Jacek Sabok.
0: A co z sobotami? Co dalej?
3: Soboty w godzinach od 15 do 17 będzie polski magazyn Bigos, który prowadzi Elik Plichta.
4: Drugą środę miesiąca w godzinach od 21 do 23 Karolinka Karolina Kochański.
5: Posłuchamy otworu Fish Emade Tworzywo Śniadania.
0: Aha, czyli już posłuchamy utworu? No dobra, to po tym dżinglu posłuchamy sobie utworu. Ja myślę, że to był punkt niezamierzony, ale bardzo dobry, bo muzykę też musimy dzisiaj sobie wybrzmiewać w tej audycji. Czy ktoś chciałby włączyć utwór sobie w radiu po raz pierwszy? Jest taka szansa. Dobrze, nikt się nie zgłasza, to przy następnym utworze będzie taka możliwość. Ja tego państwu nie zdradziłem, ale my tu mamy wymienioną grupę, więc jest tak jakby nowy wkład w studio i ja umożliwiam zabawę w radio dzisiaj, także jeżeli ktoś z was będzie chciał, to przy kolejnym wejściu może tutaj podejść do mnie i na tym skomplikowanym kolorowym stole ze światełkami włączyć kolejny utwór. I tak jak nam tu już kolega zapowiedział, śniadanie od Fisza Emade Tworzywa Sztucznego. Tak właśnie.
6: Jakie śniadanie, taki cały.

Ktoś powiedział, gdziekolwiek biegnie czas, jest i przypadek. Ja kolekcjonuję przypadki jak znaczki pocztowe klaser. Choć są też sprawy, jakby wcześniej były nam pisane. Jesteśmy w trybach chaosu, w świecie luster i metafor. Musimy na chwilę wstrzymać oddech, by choć na chwilę zasnąć. Życie

0: I już jesteśmy po śniadaniu, co prawda późno to pora. Śniadanie zazwyczaj jemy troszkę wcześniej, no ale skoro tak już wybrzmiało to śniadanie, które nam Daniel zapowiedział, no to jesteśmy po nim. Danielu, tam troszeczkę się pospieszyliśmy z tym utworem. Jeszcze były dwie audycje do opowiedzenia. Czy możesz przytoczyć, jakie to audycje jeszcze polskie są na tej naszej antenie?
1: Czwarty czwartek miesiąca w godzinach 21 do 23 tomograf Tomasz Czebatul.
2: Druga niedziela miesiąca w godzinach 21 do 23 reset Renata Mastelarz online www.radiodarmstadt.de.
0: To ja jeszcze tylko doprecyzuję. Tu jest standardowa pomyłka i nasza pani redaktor się z niej większość życia śmieje i cieszy. Ja też ją popełniłem kilkukrotnie. Jest to Renata Masztalerz, a nie Masztalerz, ani Masztelarz, ale bardzo rzadko się jej imię poprawnie wypowiada. Ja umiem, bo się nauczyłem. Także nic się nie stało. Chłopaki, bo mamy tutaj, ja się w ogóle dowiedziałem w trakcie, w praniu, ja nie wiedziałem o tym w ogóle, kiedy byłem u was w szkole, nie wiedziałem o tym jeszcze dzisiaj rano, kiedy te wywiady, które emitujemy, przygotowywałem w sposób taki, że je po prostu kroiłem ze ścieżki, którą nagrałem, że ja miałem do czynienia z braćmi. Wy jesteście braćmi, tak?
3: Tak.
0: Teraz jak to wiem, to się zgadza. Wow. I tutaj młodszy z braci, to tak podejrzewam jak wzrostowo, tak? To się będzie zgadzać. Już wiemy, no bo ty masz te 15 lat, więc twój braciszek musi być młodszy. I to był ten pan, który najbardziej nie chciał robić wywiadu, prawda? Tak było?
2: Tak jest.
0: Nie byłeś zachętny w tej szkole?
2: Nie byłam.
0: Jak to się stało, że po tej godzinie trzasnąłeś taki wywiad?
2: No nie wiem, no...
0: Zainteresował cię temat?
2: No trochę zainteresował, ale no... Lepsze jest piłka nożna, myślę.
0: A lepsza jest piłka nożna, nadal. Wow, czyli ty stoisz przy swoim, świetnie. Ja bardzo lubię ludzi, którzy mają własne zdanie i nie dadzą się przekabacić. No to słuchaj, nieźle wystąpiłeś tam na tym wywiadzie. On dopiero przed nami, tak? Dobrze mówię?
3: Zgadza się, czekamy na ten wywiad.
0: On dopiero przed nami i to jest wywiad ze mną.
3: Tak jest.
0: Wow.
3: To jest najtrudniejszy wywiad, bo prowadzić wywiad z redaktorem.
0: Z redaktorem to było wyzwanie. Więc to będzie Dominik z Janem. Ale ja tu korzystam z tej okazji, że mamy braci obok siebie i tutaj nie macie prawa się do niczego przygotowywać, bo wy jesteście przygotowani praktycznie od urodzenia tego twojego brata. Bo ja się będę o to was pytał, jak to jest być braćmi właśnie. Mieliśmy utwór Śniadanie. No więc jak taki typowy dzień u braci Polaków w Niemczech wygląda? Co wy w ogóle robicie? Czy wy się jakkolwiek ze sobą bawicie? Czy macie jakieś wspólne tematy? Czy żyjecie sobie osobno? Opowiedzcie kawałeczek waszego dnia, bracia.
3: To znaczy ja, ten starszy, żyję bardziej taki osobno, bo ja lubię być samotnie. Rzadko też się bawimy, bo mamy taki hejt, bo tak nie lubimy...
0: A to jest bardzo brzydkie słowo, hejt. Wiesz o tym? Fajnie jakby go nie było, tego hejtu.
4: Ja mogę coś dodać?
0: Tak.
4: Bo ja zauważyłam, że w trakcie moich lekcji oni się świetnie ze sobą bawią. I przeszkadzają. I bardzo chętnie coś robią wspólnie.
0: Ach, tak się bawią.
4: Tak się bawią.
0: Tak się bawią.
4: Może czyli... nadrabiają to, że w domu tego nie robią. I robią to na lekcjach.
0: Czy tak to jest?
3: No tak jest.
0: Możecie oboje mówić. Ty, młodszy z braci, ten, który woli piłkę nożną, jak się młodszy z braci nazywa?
2: Dominik.
0: Dominik. No to jak ty powiesz, Dominik? Podzielasz zdanie brata, to co on powiedział już?
2: Jak najbardziej.
0: A chciałbyś, żeby się trochę bardziej tak skłonił ku tobie i czasami więcej czasu poświęcił, pobawił? No czy to dobrze, że on jest taki indywidualista i że on nie chce za bardzo?
2: Lepiej jest dla mnie, że jest indywidualistą.
0: Lepiej?
2: No.
0: Masz więcej świata dla siebie, tak?
2: Tak.
0: Macie jakieś wspólne tematy? Łączy was ta piłka nożna, czy nie bardzo?
3: Wcześniej nas łączyło, bo kiedyś szliśmy do... To znaczy ja kiedyś byłem w ferajnie do piłki nożnej. Mhm. VfR Wiesbaden, mój brat nadal jest, gra. Ja skończyłem z tym i zacząłem coś innego.
0: A jaki był powód, że skończyłeś? Znudziło ci się, czy?
3: Znudziło mi się bardzo. Robiłem to z 3 lata, już mi się nie chciało.
0: Okej, okay. I na co przekułeś swoje zainteresowanie w takim razie?
3: Przekułem swoje zainteresowanie na boks.
0: Na boks?
3: No.
0: Wow. To dlatego taki potężny fanset. No to kawał chłopa jest. No, ja, Ja się czuję przy tobie, poza tym, że mam te 2 metry drobny, bo jednak tak, jeżeli chodzi o ciało, jest ciebie więcej. I jak tam, braciszku, będziesz boksował też?
2: Nie, on nie potrzebuje treningu, bo on mnie cały czas bije.
0: Aha, czyli on od razu w ten boks wszedł taki fachowiec, tak? Już przez te lata tam cię przećwiczył. No ale jak ty to widzisz? No ty też musisz jakoś odpowiedzieć. Chyba też trzeba by było pójść na jakiś boks, karate, kung fu, cokolwiek z tych rzeczy?
2: Nie sądzę, bo to mnie nie interesuje, bo i tak nie bije się dużo z ludźmi, więc nie chcę.
0: A ja myślę, że twój brat też się nie bije z ludźmi. On to robi dla zdrowia, dla kondycji. Bije się z ludźmi?
2: No.
0: Tak?
2: Tak.
0: Nie. Tak na niby się bije. To się sparring nazywa i to nie jest bicie się, tylko to są takie ćwiczenia, wiesz? Ale ja widzę, że między wami jest dobra krew. Mimo tego, co troszeczkę tak próbujecie nam sprzedać, opowiedzieć, że żyjecie sobie na 2 różnych biegunach, tu przed chwilą taki gest padł, nie wiem, czy wszyscy to widzieli, że to brat bratu mikrofon.

0: Macie przyjemność, szanowni moi drodzy, dzisiaj gościć tak w ogóle w jednym z większych radii polonijnych na świecie. Z tego co wiem, to chyba w Nevadzie, w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze większa rozgłośnia, ale jeżeli chodzi o Niemcy, ilość godzin i ilość redaktorów, których mamy, to my tu jesteśmy redakcją największą i ja mam nadzieję, że ktoś z was kiedyś może do tej redakcji dołączy. Czy jest już taka osoba pomiędzy nami? Czy ktoś z was myślał o tym, żeby kiedyś tu wejść i tak jak ja sobie te 2 godziny do ludzi opowiadać, puszczać utwory, poruszać różne tematy? Czy nie ma takiego zainteresowania? No nikt mi się nie wyrywa.
1: Na razie cisza, ale dajmy im jeszcze trochę. Ja myślę, że oni potrzebują czasu, żeby dojrzeć i zrozumieć, że niektórzy by się tu odnaleźli.
0: Tak jest, na razie jest cisza. To ciszę w radiu, mamy sposób w ogóle na ciszę w radiu. Ja też, proszę państwa, mówię teraz do państwa słuchaczy, dzisiaj dalej uczę. Także nasza audycja jest formą szkoły, formą nauki. Tak jak mówiłem, w poprzednim wejściu daje możliwość popracowania tutaj na sprzęcie. Czy ktoś by chciał sobie przycisnąć guzik na stole realizacyjnym i puścić kolejny utwór? Czy ktoś się wyrywa? Nie, jednak nie. Może kolega chce. Janku, spróbujesz?
1: Jan chyba zapowiada kolejną piosenkę.
0: Zapowiada korę nam?
1: Zgadza się.
0: Tak? No to skoro Janek ją zapowiada, to ja ją włączę, jeżeli nikt nie chce sobie tej możliwości teraz tutaj wziąć. Co mamy?
1: Zapowiedź.
0: Zapowiedź. Zapowiadamy kolejny utwór. Panie Janie, proszę mi tu powiedzieć i nie mi, tylko szanownym słuchaczom, co teraz będziemy słuchali.
2: A teraz piosenka Kory Ping Pong.

0: wszystko.
1: Jesteśmy, szanowni, na antenie. Proszę już o ciszę. Dzisiaj jest ogromny rozgardiasz i tak naprawdę dużo więcej mówimy, kiedy nas nie słychać, bo ustalamy tu wiele rzeczy. Ja nigdy nie miałem takiej ilości... Coś nam tu pstrykło, ale chyba wszystko jest dobrze. Takiej ilości gości w studio i takiej ilości młodzieży. Jest to dla mnie bardzo nowa sytuacja, w której mam nadzieję, że państwo... Będziecie mówili po audycji, że się odnalazłem. Taką mam ogromną nadzieję. Mi się to doświadczenie bardzo podoba. Ze szkołą Polingua już chyba mogę powiedzieć, że jestem związany, jak pani uważa.
0: Oczywiście, że tak.
1: Bywam często się, częściej niż rzadziej się spotykamy. Mamy tematy. Ja się nawet z wami, szanowne belferstwo, na koncertach widuję. I to na takich porządnych koncertach. Także tu jest muzyczna rodzina.
0: Zgadza się.
1: Tu nic nie ginie. Świetnie, świetnie. Powolutku... Kończy nam się ta pierwsza godzina spotkania z młodzieżą i z nauczycielami z Polskiej Szkoły Polingua w Wiesbaden. Ja wiem, że w ogóle w radio jest z nami też pan dyrektor.
0: Zgadza się, jest, tylko pilnuje...
1: To będzie musiał przestać na chwilę pilnować, musimy
0: Dobra.
1: Go też usłyszeć.
0: Zaprosimy go.
1: Skoro jest szef całej tej drużyny, to warto by było też go tutaj usłyszeć na antenie i kilka słów zamienić. Ja państwu zdradzę, że dla mnie... Ta forma audycji, ta audycja i ten czas tutaj spędzony z tym narybkiem polonijnym, tak bym to powiedział.
0: Pięknie.
1: To jest coś nieprawdopodobnego i tak jak dewizą Radia Folks, bo to jest radio obywatelskie, z którego w tej chwili państwo nas słuchacie, dewizą i zasadą jest niekomercyjność, czyli brak jakiejkolwiek reklamy, to ja uważam, że tu reklama robi się sama dzisiaj. Po prostu tą energią, tymi głosami, tą różnorodnością, tym jak dobrze sobie ta młodzież z tym polskim językiem radzi, mimo że słychać ten opór, te litery już nie są nasze, bo jednak, tak jak już na samym początku audycji wspomniałem, głównym i dominującym językiem jest niemiecki, a mamy to w naturze, nie tylko młodzież, ale chyba im starsi, tym bardziej, że nie jesteśmy chętni na takie zbytki, czyli jeżeli wiemy, że praktycznie wystarczy nam ten jeden język, to nie jesteśmy chętni jakichś kolejnych tak tylko posiadać, no bo jakby nie patrzeć w stosunku do języków germańskich, angielskojęzycznych, nasz język nie jest atrakcyjny, on nie jest potrzebny w świecie, więc kazać się dziecku tego języka uczyć, jeszcze mieć w tym efekty i postęp i faktycznie tą gadkę słychać pięknie u tych dzieci, to jest coś niesamowitego. To jest piękne. Ja tutaj chodzę uskrzydlony. Już chyba troszeczkę przeszliśmy czas, aczkolwiek nie, jest jakieś minuta może różnicy. Tak się składa, szanowni, bo ja też uczę moich tutaj słuchaczy będących na miejscu. Widzę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 oczu. 8 par oczu się na mnie patrzy. Ja jestem zestresowany w studio. Tego nie grali, to się nie zdarza, bo ja tutaj się czuję jak ryba zazwyczaj. Dzisiaj jestem autentycznie zestresowany. I to spotkanie, które mieliśmy u was w szkole, ja uważam, że to jest tak jakby zwieńczenie tego spotkania i taka trochę nagroda i dla nas, i dla was, i dla mnie, że usłyszy o tym świat, bo każdy może tą audycję usłyszeć, wy ją także dostaniecie na zawsze, będziecie ją mieli, jak będziecie dorośli, będziecie ją puszczali swoim wnukom, których też będziecie oczywiście uczyli języka polskiego, no bo jakby mogło być inaczej. Tymczasem skończyła nam się właśnie pierwsza godzina naszej audycji, więc pora na nasz dżingiel radiowy, bo tak mamy, moi drodzy, w radio, że co godzinę puszczamy dżingiel.
2: Radio Darmstadt.
1: Ra-da-da-da-da. Guten Abend, es ist... 20 Uhr, ich heiße Jacek Saboch, ich bin von den internationalen Redaktion, meine Sendung heißt Danuta, was bedeutet gib den Ton, und die nächste Stunde wird auf Polnisch moderiert.
3: David, warte.
1: To może ja to powiem, bo antena nie znosi ciszy. Minęła 20 w Radio Darmstadt, ta audycja nazywa się Danuta. Ja się nazywam Jacek Sabok. Witam państwa w drugiej godzinie audycji. Nie wszystko nam się uda, ale zaraz przejdziemy do tematów. Dawid Łata, Właśnie. Udało ci się przedstawić. Troszeczkę się tam spaliłeś przy wejściu, ale jest świetnie. Nic się nie przejmuj. Czy pamiętasz, że prowadziłeś wywiad ze swoim kolegą?
3: Pamiętam.
1: I jak oceniasz tą zabawę? Podobało ci się to, czy nie bardzo?
3: Było okej.
1: Okay. Było okej. Okay. Wiesz, że dzisiaj ten wywiad sobie puścimy w radio na antenie na żywo?
3: Wiem.
1: Fajnie, świetnie, cieszę się, fajnie. Dość dużo razy używałeś słowa fajnie. Ja mam teraz... Oj, tu dużo kartek nam lata. Jakbyśmy mogli prosić kartki o nielatanie, to by było wspaniale. I tak może mniej szurania i ruszania się. Pan Daniel ma jakiś problem? Co się stało?
0: Tak.
1: Ja muszę reagować, szanowni. Ja mam tu dużo wydarzeń.
0: Wszystko jest w porządku. Czekamy teraz. Będziemy rozmawiać na temat wywiadu.
1: Czy zostawiamy wywiad Daniela i...
0: Nie, robimy teraz. Idziemy na żywioł.
1: Czyli robimy Daniela z Dawidem. Tak.
3: Tak jest.
1: Tak jest, tak zrobimy. Danielu, potwierdzasz?
4: Tak.
1: Daniel jak na razie udzielał się niewiele. Czy wejdziesz ze słowem po waszym wywiadziku, czy pozostaniesz już dzisiaj tak cichutko?
4: Wejdę słowem.
1: Wejdziesz słowem. Świetnie. Więc przejdźmy sobie do tego wywiadu. I w wywiadzie bohaterami są Daniel Garcia Vargas oraz Dawid Łata. Tak naprawdę w drugiej kolejności odwrotnej, bo to Dawid Łata był panem redaktorem. No więc ten oto duet przed państwem.
5: Dzień dobry, z tej strony Dawid Łata. Ze mną jest...
4: Daniel Garcia Vargas.
5: Jak się pan dzisiaj czuje?
4: Dobrze.
5: Okej. Czy cię to sprowadza tutaj do szkoły?
4: Moja mama.
5: Twoja mama?
4: Tak.
5: A jak się twoja mama nazywa?
4: Bogumiła Wiktoria. Bogumiła Wiktoria.
5: No, super. A skąd pochodzicie?
4: Z Kolumbii i z Polski.
5: Aha. A co cię sprowadziło, żeby przyjechać do Niemiec?
4: Praca.
5: Twojej mamy?
4: I tacy.
5: I taty. A twój tata się nazywa?
4: Wilfredo Garcia Vargas.
5: Super imię. Skąd pochodzi to nazwisko?
4: Z Kolumbii, z Ameryki.
5: O, bardzo fajne, bo takie rzadkie bardziej to nazwisko jest. A jakim języku mówisz?
4: Niemiecki, polski i hiszpański.
5: A może coś po hiszpańsku, powiedzieć?
4: Nie? No, okej. Okay. Como te llamas?
5: A co to znaczy?
4: Jak się nazywasz?
5: A, no fajnie. A czym się zajmujesz w Kolumbii? Kiedyś byłeś w Kolumbii?
4: Dwa razy. Ale jeszcze miałam bardzo mało. Jeszcze byłem babykiem.
5: Fajnie tam jest?
4: Pamiętam jedną rzecz, ale nie tak dokładnie.
5: Jaką rzecz pamiętasz?
4: Że jak byłem mały, byłem obok takiej fontanny, albo nie fontanny, nie wiem jak się to nazywa, ale rzuciłem takiego żółwika do wody, tak, ręką.
5: Okej. Dobrze, dziękuję za twoje, że byłeś, że rozmawiałeś ze mną. Dziękujemy.
4: Proszę.
1: I tak oto... Trzeci z wywiadów za nami i to był jedyny duet, w którym panowie nie mieli gościa, rozmówcy, tylko między sobą rozmawiali. To była dwójka uczniów, więc tu nie było tej tak jakby, powiedzmy, pomocy narracji i tych rozwiniętych zdań osoby dorosłej.
0: Zgadza
1: więc
0: się.
1: Tu trudność była jeszcze większa niż pośród reszty, także panowie daliście radę. Ja po tym wywiadzie nie mogę nie odpytać najpierw Daniela, który się zdeklarował przed nim, że trochę nam tutaj przemówi. Danielu, jesteś osobą arcyciekawą w naszym studio, ponieważ nasze studio i nasze radio jest międzynarodowe, a ty operujesz trzema językami.
4: Tak.
1: Tak. Przypomnij jeszcze raz, mimo że już w tym wywiadzie padło, jakie to są języki?
4: Polski, niemiecki, hiszpański.
1: A w którym z tych języków czujesz się najlepiej?
4: Hiszpański.
1: Hiszpański. Mieszkałeś w Hiszpanii?
4: Nie.
1: Nie.
4: W Niemczech.
1: Tylko w Niemczech. I tu obu tych dodatkowych języków się nauczyłeś.
4: Tak.
1: Tego polskiego i hiszpańskiego. I mówisz, że najlepiej rozmawiać się w hiszpańskim, tak?
4: Tak.
1: To jest bardzo taki śpiewny, piękny język. Czy możesz jakieś bardziej rozwinięte zdanie opowiedzieć? Powiedz nam po hiszpańsku, do jakiej szkoły chodzisz na przykład.
4: Voy a la Escuela Grundschule Lerchenberg.
1: Okej, okay, a teraz powiedz to samo po niemiecku.
4: Ich gehe zur Schule Grundschule Lerchenberg.
1: A teraz po polsku.
4: Ja idę do szkoły Grundschule Lerchenberg.
1: Proszę bardzo, Grundschule, jak jest po polsku? Szkoła podstawowa, tak?
0: Szkoła podstawowa.
1: Szkoła podstawowa. Wow, wow, ile ty masz lat?
4: 10.
1: 10 lat i już jest trójjęzyczny kolega.
0: Już trzy języki.
1: Tak?
0: Zgadza się.
1: Jest trochę stresik, jest wycofanie, widać. Jesteś taki poukładany, nie jesteś chyba jakimś takim wariatem, nie? Raczej spokojny chłopak.
4: Tak.
1: Ale te trzy języki ci idą świetnie. No i tutaj, tak jak w waszym wywiadzie istotnie padł akcent na twoje nazwisko, no przepiękne nazwisko w Niemczech, Garcia. Znasz kogoś jeszcze pod takim nazwiskiem, kto nie jest z twojej rodziny? Słyszałeś kiedyś takie nazwisko tu w Niemczech?
4: Nie.
1: Nie słyszałeś. Jeszcze jedno, co mnie bardzo interesuje u ciebie, wyciągnę to z historii, którą właśnie usłyszeliśmy i z wywiadu, który przeprowadziliście. Czy ty sobie tą rzecz przypomniałeś w końcu przy tej fontannie?
4: Nie.
1: Nie przyszło ci do głowy? Co to było ten żółwik? Bo tak nie do końca umiałeś nam to określić. Że ręką puszczałeś żółwika w fontannie?
4: Nie, nie wiem.
1: Nie przypomnisz sobie.
4: Wiem jak wygląda, ale nie wiem, ale nie mogę go wytłumaczyć.
1: A czy umiałbyś to wytłumaczyć w którymkolwiek z innych języków, które znasz? Może tu brakuje ci słów po prostu po polsku?
4: Nie.
1: Nie. Dobra, czyli to jest jeszcze w tym czwartym języku, w języku wyobraźni i to tam zostaje. No i pan redaktor, Dawid, jak ci się prowadziło pierwszy twój w życiu wywiad? Co powiesz na ten temat?
3: Byłem bardzo zestresowany, nie wiedziałem co powiedzieć bardzo.
1: O, zobacz, i już wystarczyło, że założyłeś słuchawki, siadłeś za mikrofonem i znacznie lepiej ci idzie. Już masz tą otwartość, już jest dużo przyjemniej. Czy ty też jesteś w wieku najstarszego z uczniów?
3: Tak, mam 14 lat, jestem 2 miesiące młodszy od tego najstarszego z naszej klasy.
1: Aha, czy rozstrzygnęliśmy już, kto jest wyższy?
3: Ja.
1: Ty siedzisz pod kątem, ty jesteś wyższy, no. No, czyli tutaj będzie ostra konkurencja. Czy wy się wybieracie może razem dalej do szkoły? Chodzicie gdzieś razem do szkoły?
3: Tak, chodzimy do tej samej szkoły.
1: To jeszcze nie wybrzmiało w sumie w naszej audycji, że szkoła, o której my rozmawiamy, jest szkołą weekendową.
0: Tak, zgadza się.
1: Bo tutaj cały czas mówimy o szkole polskiej, polingua, ale jeszcze nie padło, jaki jest wymiar i charakter tej szkoły, czyli nie jest to placówka, w której dzieci realizują ten program szkolny niemiecki, polski czy jakikolwiek, tylko to są zajęcia dodatkowe. I ja bym chciał się zapytać, teraz możecie odpowiedzieć na hura, każdy może powiedzieć, jak mu się podoba, nie musi dokładnie do mikrofonu. No jestem ciekaw, czy to hura będzie zgodne. Czy wy lubicie chodzić do polskiej szkoły Polingua?
3: Tak.
4: Może być.
1: Może być? Czy tu będzie jakiś głos?
6: Lubię.
1: Lubię. Bracia?
7: Ja nie lubię.
1: Nie lubisz, a chodzisz.
7: Tak.
1: Ale ty jesteś oryginalny.
7: Mama mnie mówi, że mam przychodzić do polskiej szkoły, więc przychodzę.
1: A wiesz, że jeszcze to docenisz w życiu?
7: Tak.
1: Twój brat chyba już powoli docenia, nie? Że umie po polsku.
8: No, bardzo to doceniam.
1: Bardzo, nie?
0: To jest nawet bardzo. Michał, możesz to powtórzyć?
8: No, bardzo to oceniam.
1: Pani sobie to nagra i będzie puszczała jako dzwonek w telefonie. Tak. Widzisz? Jeszcze 5 lat potrzebujesz, żeby ci się to nastawienie zmieniło. To przychodzi z wiekiem, nie przejmuj się. Jeszcze będziesz dobrze mówił na tą szkołę. Jeszcze jest między nami Kaja, bo jedna z dziewczynek nam się ostała. Co powiesz na temat szkoły?
9: Tak, jest bardzo fajnie iść tam, bo robimy bardzo różne rzeczy i też był harcerz u nas i robiliśmy wywiad z nim.
1: Z harcerzem wywiad robiliście?
0: No, nawet trochę więcej niż harcerz. Chłopaki, może podpowiecie, kto był u nas?
1: Pewnie Dominik? Pułkownik się dowiem, albo major.
0: Może Dominik powie, tak? Bo się zgłaszał? Daniel?
4: Był pan generał.
1: Pan generał.
0: Był pan generał.
4: Podpułkownik wow. Gryz i pan generał.
0: I pan generał, zgadza
1: się. Jak on świetnie to zapamiętał. Dawno to było?
0: Jakieś 2 miesiące temu, ale wtedy my zabawiliśmy się w redaktora i my przeprowadziliśmy z nimi wywiad.
1: Okej. Okay. Jest to gdzieś utrwalone?
0: Nie, mamy tylko zdjęcia, wspomnienia. Chłopaki mogą powiedzieć.
1: A nasz będzie utrwalony.
0: A nasz będzie utrwalony, dokładnie.
1: Tak. Ja też może to już zapowiem. Tak, w sumie też muszę się troszeczkę popromować, bo ja też po audycjach swoich robię podcasty. jeżeli są to audycje mówione, jeżeli są z gośćmi i są wywiady i rozmowy, więc jakiś czas po emisji, po wybrzmieniu audycji, pojawia się ona na moim serwisie YouTube. Ja tak w ogóle, szanowni państwo, to poza tym, że się nazywam Jacek Sabok, to ja się tutaj przedstawiam jako Jacor Muzykant i to jest takie moje internetowe alter ego, taka ksywa, ja tutaj młodzieży tłumaczę. Wy na pewno wiecie, o co chodzi, bo macie te nicknamy różne w grach, tak? Czyli jak wchodzicie w jakąś grę, albo w jakiś tam świat, w jakimś portal, to zazwyczaj sobie wymyślacie jakąś nazwę. Nie jest to dokładnie Dawid Łata, czy tam Krzysztof Krawczyk, tylko to jest jakiś Power Rangers i inny, więc ja też taką nazwę sobie uknąłem i ta nazwa ze mną idzie już naście lat, bo zajęć z dźwiękiem, muzyką, ze sceną, z koncertami miałem dużo i zawsze pod tym fanpage'em działałem. Więc jeżeli chcą mnie państwo znaleźć, koordynaty takie jak Jacor Muzykant na Facebooku oraz YouTubie. Czy my jesteśmy przygotowani na kolejny utwór? Bo ja nie wiem teraz, kto z państwa zapowiada i który tak naprawdę, bo nie chciałbym tu popełnić gafy.
0: Ale my wszystko wiemy. Michał?
1: Wszystko wiemy?
8: A teraz coś, co na pewno znają nasi rodzice. Czesław Niemien. Sen o Warszawie.

0: No i tak oto, ja sam w to nie wierzę, ale naprawdę, przysięgam, ponad 2 lata w radio i ja pierwszy raz mam w swojej audycji ten utwór. Oczywiście Czesława to miałem razy wiele. No i na Czesława, na to, co tu się dzieje, z bardzo szerokim uśmiechem wszedł szef tej ekipy, która tu dzisiaj przyjechała, pan dyrektor szkoły Polingła w Wiesbaden. Panie Szymonie, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wow, jak ładnie ciebie znowu słychać.
1: Dziękuję. Widzimy się nie pierwszy raz już tutaj.
0: No nie, jesteś stałym bywalcem Radia Darmstadt, lubisz Studio 3, wiem. Ostatnio, co prawda, siedziałeś przy mikrofonie numer 2, dzisiaj siedzisz przy numer 3, ale chyba czujesz się przed nim tak samo wyśmienicie.
1: Zmiany są zawsze korzystne.
0: Tak. Powiem ci też, jak już tak lubimy się, bo wiemy, że się lubimy, że ty tak na pierwszy rzut oka to niewiele od tych swoich uczniów odbiegasz. Jest bardzo, bardzo młody człowiek jesteś.
1: Czyli, że muszę dowód pokazywać.
0: Musisz dowód pokazywać, jak wchodzisz do radia, tak jest.
1: Okej.
0: Ty nie wiesz, co tutaj się dzieje i to jest piękne.
1: Nic nie wiem.
0: To jest piękne, kompletnie, bo to też musimy państwu obrazowo wytłumaczyć. My siedzimy w studio numer 3. W studiu mamy, jak sama nazwa wskazuje, 3. 2 są wolne. Mamy też taki duży pokój, w którym siedzi połowa ekipy, która dzisiaj się udziela przed mikrofonami. Są też ich rodzice, także tu jest ogromna grupa. No i ci, którzy nie są w danym momencie w studiu, nie mają pojęcia, o czym my rozmawiamy. Także bez przygotowania chciałem ciebie, Szymonie, poprosić o to, żebyś ty kilka słów powiedział o tym, jak to jest mierzyć się z takim trudem, taką misją, bo to, co wy musicie, to w ogóle tego nie, to, co wy robicie, to w ogóle tego nie musicie robić. To jest jakaś wewnętrzna potrzeba, tak? To jest, poza tym chyba jesteście stowarzyszeniem, nie firmą, czyli jak już tak bezpośrednio powiem, wypłat raczej z tego wielkich nie pobieracie.
1: No trud to nie jest, to jest bardziej misja. Masz rację, my jesteśmy stowarzyszeniem, jesteśmy inicjatywą rodzicielską i to znaczy, że rodzice jakby stanowią trzon tej naszej szkoły i chcemy, aby również jak najbardziej angażowali się w życie naszej szkoły, nie tylko poprzez przywożenie dzieci do szkoły, ale również poprzez aktywne uczestnictwo, czyli jeżeli mamy jakiekolwiek imprezy w szkole, to chcemy, aby rodzice w tym aktywnie uczestniczyli, pomagali nam, przygotowali te imprezy, jak zakończenie roku, jak Wigilia i to na tym polega, że to rodzice budują tą naszą szkołę, także my jesteśmy stowarzyszeniem publicznym, stowarzyszeniem, jak to się nazywa, EV, tak. No my z racji naszej działalności nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Także cieszymy się, że te dzieci są, chcą się uczyć języka polskiego i oby to było jak najdłużej.
0: Ja mam nadzieję, że młodzież, która siedzi przede mną, dokładnie to usłyszała, że tutaj ludzie się wam poświęcają tak naprawdę, wiecie, o co chodzi? Jak wasi rodzice idą do pracy, prawda, no to wracają z wypłatą. A tutaj mamy takie na przykład 2 osoby, a podejrzewam, że jest ich więcej. Ja nie poznałem całego grona pedagogicznego.
1: No jest nas wiele osób.
0: Jest was wiele, które przychodzi do was i nie pobiera za to pieniędzy. I wy im też za to nie płacicie, więc musicie być im bardzo wdzięczni, posłuszni, mili. Jacy jeszcze?
1: Grzeczni.
0: Grzeczni. A grzeczni są...
1: I chętni przede wszystkim.
2: Chętni, tak.
0: Ja widzę, że są bardzo grzeczni. Tu mamy pełny spokój, pełną kulturę. Nawet czasami...
1: No dzisiaj pokazujemy to, że chęć naprawdę jest i zaangażowanie bardzo wielkie, co nas bardzo cieszy. Nie zakładaliśmy aż tak wielkiej liczby dzieci dzisiaj w naszym studiu, ale naprawdę cieszy nas to, że wszystkie dzieci, cała klasa w pełni...
0: Jestem przezachwycony.
1: Przyjechała tutaj dzisiaj do nas i prezentuje to, co potrafi.
0: Ja w to nie wierzyłem. Już to wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, że ja tak naprawdę dzisiaj też się aktywnie do tego przygotowywałem i rano jeszcze mieliśmy rozmowę na grupie WhatsAppowej i zadaję pytanie, no ile tak sztuk, nie? Bo ja się spodziewałem, że przyjedziecie wy, czyli przyjedzie szef z panią, nauczyciel tej grupy, z którą ja te wywiady zrobiłem i ten temat przeprowadziliśmy i będziemy sobie o tym opowiadali i że może się zdecyduje z 2 dzieci, 3. Co się okazuje, szanowni państwo, przyjechało więcej dzieci niż było na zajęciach, na których ja byłem.
1: Dokładnie tak
0: i
1: jest.
0: Absolwentka, w tym, która już, tak. która już była na antenie. To jeszcze na troszeczkę inną modłę, bo już powiedzieliśmy, jak ta praca wygląda i że jest to duże poświęcenie. Czy to jest przyjemne?
1: Bardzo. Tak, bardzo. Sprawia dużą przyjemność. Jest to naprawdę duża praca, odpowiedzialna praca. Siedzimy czasami wieczorami, przygotowujemy tutaj, może pani nauczycielka powiedzieć, że przygotowuje lekcje, ale również ja ze strony zarządu i z dyrekcji szkoły to są naprawdę godziny pracy, godziny poświęceń, wieczorami pisanie czasami wniosków o dofinansowanie. Także jest to naprawdę duża, duża praca.
0: Ja tutaj jeszcze odnośnie pani nauczyciel, odnośnie pani Gosi powiem, bo radio jest taką historyjką, takim obrazkiem, który należy opowiedzieć. Państwo nas nie widzą. I nawiązując do tego poświęcenia, o którym mówisz, to chciałbym to poświęcenie tak pomnożyć razy 1000 i dodać, że pani Gosia siedzi właśnie z nami z kołnierzem usztywniającym, bo jest po ciężkim wypadku. Więc to jest prawdziwe poświęcenie.
1: I to wielki szacunek dla pani Gosi.
0: Wielki. Ja naprawdę nie do wiary na tych zajęciach, że ona całe 2 godziny stała, chodziła po sali, jak ja byłem tym, kim ja byłem?
2: Gościem
0: wykładającym, opowiadającym o swojej profesji, o tym, co robię. No i Gosia tam jak sportowiec, pani Małgorzata, przepraszam, bo dzisiaj sobie na pani mówimy i pan, naprawdę dawała radę i dzisiaj jeszcze jest w radiu i z tego, co wiem, to twoją główną rolą dzisiaj jest bycie szoferem.
1: Tak. I to się właśnie nazywa misja i poświęcenie.
0: Misja tutaj, i poświęcenie,
1: tak,
0: dokładnie.
1: Tak. I tutaj jesteśmy pani Małgosi bardzo wdzięczni za to.
0: Fantastyczna rzecz. Czy możemy sobie coś zagrać, szanowni? Kto jest zapowiadaczem kolejnego utworu? I czy może nam ten utwór zapowiedzieć? Bo to byłoby zupełnie wspaniałe i wskazane. Ale mam jeszcze pytanie. Czy ktoś z obecnych chciałby puścić utwór na antenie radiowej? Dalej nikt. No to tym razem będę to znowu ja. Proszę bardzo, czego sobie posłuchamy?
3: Posłuchamy utwór ONA, Wszystko dla Ciebie mam.
0: I pan dyrektor się bardzo cieszy, bo widziałem go na koncercie.
1: Bardzo lubię ONA.
0: No to jedziemy.

0: drzwi, drzwi zamknięte za sobą, właśnie tak Ulfur, śpiewany przez Agnieszkę Chylińską w formacji Oena, za nami, przed nami ostatni dzisiaj temat zrealizowany w terenie, czyli w szkole, polskiej szkole Polingua w Wiesbaden. Skomplikowana ta Polingua czasami, ale okej. Kto jest bohaterami mojego wywiadu? Czy panowie się zgłoszą i powiedzą sami z siebie, czy muszę was wywołać? Kto to taki?
1: Nazywam się Dominik Osiewicz.
0: Dominik i?
2: Jan Janczyk.
0: No, Dominik i Janek. Zbieżność nazwisk z dyrektorem szkoły zupełnie nieprzypadkowa, bo jest to jego syn. Także, tak jak Szymon powiedział, inicjatywa rodzicielska. Sam jest tego najlepszym przykładem, ponieważ jego syn chodzi właśnie do tej najstarszej z grup. Super. Fajnie, panowie, że jesteście. No i ta ostatnia z rozmów, ten ostatni z wywiadów, to właśnie ja tam byłem odpytywany. Ja się stresuję, bo mam szczere przekonanie, że nie wypadłem najlepiej. Mi się tam z wami zdarzyła wpadeczka. Powiedziałem coś, co nie dokładnie tak chciałem, żeby wybrzmiało, jak wybrzmiało. No ale już nie będę państwa zostawiał dłużej w oczekiwaniu. Ostatni z tych wywiadów, które zrealizowaliśmy na 30 minut przed zakończeniem naszej audycji. Powolutku zmierzamy już do końca. No i teraz przed wami panowie Dominik z Jankiem, a ja jako odpytywany.
3: Nazywam się Dominik Osiewicz. Robimy ten wywiad dlatego, bo szkoła chce, żebyśmy robili wywiad.
4: Ja się nazywam Jan i tak. I idę do czwartej klasy.
5: Okej.
4: Okay. I teraz pytania, kim pan jest?
5: Ja jestem redaktorem Radia Darmstadt. Robię tam audycję w każdy trzeci i piąty piątek miesiąca. Od godziny 19 do 21.
3: Okej. Co robi pan w wywiadach?
5: W wywiadach? W wywiadach staram się odkrywać ludzi i staram się wyciągać z nich rzeczy, których by tak sami z siebie bezpośrednio nie opowiedzieli. I staram się też, żeby słuchacz, który słucha tych wywiadów, coś z nich wyciągnął. Nie tylko dla siebie, ale także dla innych.
4: Jak długo pan pracuje?
5: Ale to proszę mi doprecyzować pytanie, bo pytanie jest, jak długo pracuję jednorazowo podczas jakiejś audycji, czy jak długo już pracuję w radiu?
4: Jak długo już pracujesz w radiu?
5: W radio pracuję ponad 2 lata. Lekko ponad 2 lata.
3: Jak wygląda pana typowy dzień w pracy?
5: Typowy dzień w pracy? Tutaj troszeczkę rozszerzę tą odpowiedź, jeżeli pan redaktor pozwoli, bo typowy dzień w pracy to jest bardzo krótki. To jest wejście, to jest 2 godziny i to jest zrobienie tego, co się przygotowało wcześniej, ale żeby ten typowy dzień w pracy zrobić, to trzeba wcześniej poświęcić nawet czasami kilka dni, żeby się właśnie przygotować, żeby mieć informacje, żeby mieć muzykę dobraną na przykład pod daną audycję, pod dany temat, żeby to zbudować, po prostu wiedzieć, co się robi. Więc tu są 2 odpowiedzi. Jest to 2 godziny gadki do mikrofonu, albo jest to 4 dni przygotowywania się.
3: Dziękuję.
5: Bardzo proszę.
4: Na jakim etapie ingerujesz najmocniej w tekst autora?
5: Tekst autora? Ja trochę nie rozumiem pytania. Na jakim etapie... Aha, chodzi ci o to, czy ingeruję w to, co ktoś do mnie powiedział?
4: Mhm.
5: To staram się tego nie robić. To jest taka zasada, że osoba, która jest moim rozmówcą, ma u mnie w audycji, u mnie w programie mieć pełną wolność. I nie wpływam na to, w którą stronę pójdzie rozmowa i jak będziemy profilowali kierunki tych tematów. Wszystko pozostawiam rozmówcy. Jedyne, co ograniczam i na co się nie zgadzam, to jest cenzuralność, czyli nie wolno przeklinać.
3: Czy chce pan kogoś pozdrowić?
5: Oczywiście, was chcę serdecznie pozdrowić, całą waszą redakcję i waszych wszystkich słuchaczy. No i ludzi, którzy przyszli na waszą antenę i na waszą audycję dzięki temu, że ja tutaj jestem. Dziękuję wszystkim serdecznie.
4: Dziękuję.
0: Dzisiaj to jest jakiś Matrix w ogóle. Ja jestem w roli osoby odpytywanej. Puszczam to w radiu, w którym to ja rozmawiam z ludźmi, którzy ze mną zrobili ten materiał. Tak? Tak. Udało mi się to złożyć do kupy. Dzień dobry znowu, panowie, jesteście w studio. Pierwsze pytanie do was, to jak wam się w ogóle podoba w studio? Czy to, co ja wam pokazywałem tam w tej szkole, jakkolwiek się ma z tym, co tutaj widzicie, czy to jest zupełnie co innego? Podobnie czy niepodobnie?
2: Trochę podobnie.
0: Trochę podobnie. Czy coś, Janku, coś ciebie tutaj szczególnie zainteresowało? Co ci się najbardziej podoba w naszym studio?
2: Nie wiem, że tu wywiady są?
0: Że wywiady są.
2: Słuchawki?
0: Słuchawki, mikrofony, sprzęt. Podoba ci się sprzęt w ogóle?
2: Tak.
0: Chciałbyś tego, co ja tu mam podotykać? Mogę ci udostępnić i sobie puścisz kolejny utwór.
2: Okej.
0: Okej, tak zrobimy. I jutro, albo pojutrze, albo kiedyś tam z kolegami powiesz, słuchaj, to puściłem ja. I możesz sobie na tej stronie, na tej audycji posłuchać tego, co ja sam puściłem. Ja w ogóle jeszcze raz chciałbym wam serdecznie podziękować za ten wywiad. Panowie byli pierwszą grupą, tak?
6: Tak, zgadza się. Nie dość, że było najtrudniej, tak jak mówiliśmy, bo to był wywiad z profesjonalistą, to jeszcze byli pierwsi.
0: Tak, ja się tam zająknąłem trochę i się pomyliłem i nie jestem wcale z siebie taki dumny.
6: A chłopaki są dumni i powinni być, bo sobie poradzili świetnie.
0: Chłopaki są bardzo dumni i bardzo dobrze. Świetnie to zrobiliście. Pytałem już też poprzednie pary, teraz usłyszeliście siebie tak naprawdę, jak wam to wyszło? Jak to oceniacie z perspektywy? Czy fajnie słuchać siebie w radio? Fajnie wam się słucha siebie, czy to nie jest przyjemne?
2: Fajnie.
0: Fajnie słyszeć swój głos?
2: Mhm.
0: O, to jesteś w mniejszości. Większość ludzi twierdzi, że to nie za ciekawie siebie samego słyszeć, więc super, że jesteś z tego zachwycony. A ty, mój drogi przyjacielu?
1: Dla mnie też jest fajnie.
0: Fajnie, przyjemnie.
1: Tak.
0: Super. Ja. A tutaj co pan chciał powiedzieć? Proszę bardzo.
7: Ja takie dobre wskazówki tylko tutaj.
0: A, czyli to były wskazówki. Proszę państwa, tyle w studiu się dzieje, że ja tak naprawdę jak miałbym opowiadać na każdy aspekt, który mi w oczy wpada, to chyba żadnego zdania bym całego nie złożył, bo w oczy wpada co chwilę coś. Naprawdę, tak potężnej grupy tu jeszcze nie było. Ja się z tego cieszę bardzo mocno, że przyjechaliście taką grupą. To wszystko jest dla mnie nadal niewiarygodne, bo dodajmy jeszcze, że Wiesbaden, pewnie nie każdy z was jest z Wiesbaden, no ale Wiesbaden od naszego radia jest kilometrów 60?
7: Około 40.
0: Około 40, no to przestrzeliłem, bo ja jeżdżę obwodnicą dlatego. Tak, tak się zdarza.
7: Teraz remonty, także to jest bardzo prawdopodobne.
0: Tak, w Niemczech 40 to jest prawie zawsze 60, bo trzeba się naomijać. Także wow, tutaj też istotnie bardzo mocno dziękuję rodzicom, którzy was tutaj dostarczyli, bo bez rodziców to byście tu raczej sami nie dobiegli właśnie przez te 40 kilometrów. To myślę, że od momentu, kiedy zrobiliśmy ten wywiad, do momentu, kiedy z audycji byście nie doszli nawet. Tak by to było.
7: A tu większość dzieci nie tylko z Wiesbaden, jest tylko tak, z całych okolic. Także to jest i Mainz, i Rheingau, i no, całe okolice po Epstein, Kelkheim.
0: Brawo.
7: Także nie tylko Wiesbaden. No, jak widać, rodzice są bardzo zaangażowani i chcą przywozić dzieci do naszej szkoły.
0: Nie do wiary. Świetnie, świetnie. Dobrze, no mamy już cały ten materiał zrealizowany w terenie, że tak powiem, zaliczony. Już słyszeliśmy wszystkie z wywiadów, jakie udało nam się zrealizować po zaledwie godzinie przedstawiania i informowania młodzieży o tym, jak wygląda praca radiowca, na czym ona polega i z czym się wiąże. Właśnie takie cztery rozmowy nam wyszły. To może ja jeszcze się zapytam ciała pedagogicznego, czy jesteście zadowoleni z tego, co udało się młodzieży wskórać przez tą godzinę?
6: Znaczy szczerze, no ja jestem zachwycona.
0: Ja też.
6: Ja jestem zachwycona, naprawdę. Ja po pierwsze frekwencją, tym, że przyjechali, że chcieli się tutaj zjawić w sobotę wieczorem. Po drugie to, jak sobie z tym wszystkim poradzili, ze stresem. I brawo.
0: Brawo.
6: Naprawdę jestem dumna. Brawo.
0: Brawo do przodu.
6: Sobie poradziliście.
0: Niech informacja o tej waszej szkole idzie jak najbardziej w świat, chociaż jak już wiemy, ile miało lat?
6: 28?
0: Czyli chyba nie ma kogoś, kto mógłby o tym nie wiedzieć w waszym regionie.
7: No działamy 28 lat już, nieprzerwalnie.
0: Okej. Także. To raczej tam Wiesbaden, okolica, to są wszyscy świadomi.
7: Szkoła jest dość popularna, to znana Wiesbaden w naszej okolicy.
0: Świetnie. Ma być jak najbardziej znana, bo to są świetne inicjatywy. Ja to w ogóle jestem zachwycony, że w tej Hesji sobie tutaj urzęduję i właśnie w tym okręgu, gdzie mamy tak
7: Zapraszamy
0: wiele...
7: naprawdę wszystkich, bo robimy, jak widzicie, naprawdę fajne rzeczy. To są nie tylko wywiady radiowe, ale to są i goście niesamowici, którzy do naszej szkoły przyjeżdżają, także...
0: Ja myślę sobie, Szymonie, że jeszcze w następnym wejściu, tak pod koniec, zrobimy sobie taki krótki blok z tobą i może omówiłbyś właśnie, jak się do was dostać, bo to też chyba jakieś tam warunki pewnie trzeba spełnić, prawda?
7: Okej, dobrze.
0: Pewnie tak. Kto jest zapowiadaczem kolejnego utworu? I jaki to jest utwór, bo ja nie mam pojęcia.
8: To jest utwór Renaty Przemyk, Makijaż twarzy.
0: Bardzo proszę.

0: Uff, szanowni, to już jest naprawdę ścisła końcówka naszej audycji i rzutem na taśmę mamy taki jeden z punktów bardzo istotnych, obowiązkowych, ponieważ jesteśmy radiem lokalnym, polonijnym i w naszej misji jest informowanie ludzi o jakichś aktywnościach, które się dzieją w regionie i wiem, że Szkoła Polingua wraz ze swoimi uczniami takie wydarzenie przygotowuje. Proszę bardzo.
1: 24 maja zapraszamy na festyn z okazji Dnia Dziecka, organizowany przez klub piłkarski Polonia Wiesbaden i przyjaciele oraz TuS Medenbach. Festyn odbędzie się na stadionie piłkarskim Am Sportfeld 2, Wiesbaden-Medenbach. Zaczynamy o godzinie 13. Przewidziano wiele atrakcji dla dzieci, jak turniej piłki nożnej, do którego rozgrzewkę poprowadzą polscy żołnierze, występ pokalo. Polka Folk. Dzieci jak zabawy prowadzone przez animatora.
2: Nie zabraknie dmuchańców, malowania twarzy, warsztatów kreatywnych. Dorośli również nie będą się nudzić. Będzie można obejrzeć mecz naszych piłkarzy z Polonii Wiesbaden pod hasłem Wykop Hejt, spróbować potraw polskiej kuchni, rozejrzeć się za czymś ciekawym na kiermaszu polskich książek albo potańczyć, bo będzie z nami DJ Rafael. Zapraszamy wszystkich 24-5 do Wiesbaden. Zapowiada się świetna zabawa.
0: Brawo, dziękuję bardzo za przeczytanie tych newsów. Ja tylko dodam, że Polonia Wiesbaden to jest też jak najbardziej grupa bardzo mocno zaprzyjaźniona z naszym radiem. Serdecznie pozdrawiam trenera Skoczylasa. Teraz pani dopowie tutaj, rozwinie nam, tak? Czy nie? Czy co miało być? Bo ja może już wyleciałem z naszych ustaleń. Aha, teraz porozmawiamy o tym, co mówiliśmy przed wejściem, czyli jak się do waszej szkoły dostać, bo podejrzewam, że po tej audycji może się kilka osób zainteresować.
3: Oby jak najwięcej. Zawsze potrzebujemy i czekamy na nowych uczniów. Do naszej szkoły je się bardzo prosto zapisać. Wystarczy napisać do nas maila pod adresem polingua@polingua.de i tam dostarczymy wszystkich informacji, jakie, co potrzebujemy, aby się zapisać. Prowadzimy szkołę od trzeciego roku życia, dla dzieci od trzeciego roku życia i te klasy są dość pełne, zainteresowanie jest dość duże i uczymy języka polskiego dla dzieci w wieku, do kiedy tylko mają chęć do nas przychodzić. Także zachęcam na odwiedzenie naszej strony internetowej, napisania maila do nas. Zawsze oferujemy rodzicom dwa zajęcia, gdzie mogą uczestniczyć z dziećmi w czasie zajęć, tak żeby i dzieci przekonały się, jak to wygląda, i rodzice miały pojęcie o tym, jak to jest. I wtedy, jeżeli z naszej strony jest wszystko ok, ze strony rodziców jest wszystko dobrze, podpisujemy umowy i dzieci uczestniczą w języku i działamy tak.
0: Świetnie, no to nic skomplikowanego. Bardzo, bardzo, bardzo prosta rzecz. Ja chciałbym się jeszcze dowiedzieć, bo już jak tak z gronem pedagogicznym poruszamy tematy, to ile w tej chwili wy macie tych grup wiekowych i na jakiej zasadzie wy to dzielicie? Bo ta ostatnia na przykład to jest aż 5 lat łączy, tak? Od 10 do 15.
3: Aktualnie mamy 6 klas.
0: 6.
3: Są to dwie grupy przedszkolne, dzieci w wieku od 3 do 5 i od 5 do 6 roku życia oraz 4 klasy szkolne, gdzie są to klasy łączone z 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Natomiast ostatnia klasa właśnie pani Małgosi, jest to klasa jakby taka zbiorówka dla dzieci, które nadal chcą i rodzice chcą, aby dzieci uczyły się języka polskiego.
4: Niestety nie możemy zrobić klasy tylko na przykład dla uczniów 15-latków, ponieważ ich jest, jak sam zauważyłeś, dwóch. Dlatego jest to klasa łączona, ale bardzo chcemy, żeby zostali jak najdłużej w naszej szkole, żebyśmy po prostu mogli jeszcze być, dawać z siebie to, co potrafimy najlepiej.
0: Ja absolutnie nie narzucam, że wy powinniście cokolwiek, bo tak jak już tutaj zostało ustalone, jesteście ludźmi woli i nie jesteście w pracy, tylko robicie cuda dla naszych podopiecznych. Ja też mam Janka. Panie Szymonie, oboje mamy Janków i ja myślę, że mój Janek będzie u pana w szkole.
3: Bo wszystkie Janki to fajne chłopaki.
0: Wszystkie Janki to fajne chłopaki. On póki co jeszcze się bawi i tańczy, bo on w tych godzinach, w których wy się uczycie, to ma krakowiaka. Mamy tutaj w Griesheim też na bardzo podobnych zasadach dającą ekipę. Znacie ich doskonale zresztą, bo tutaj polonijni działacze się dość mocno przecinają i wymieniają. Także to jest piękne. Też chciałbym tak poza samym tematem szkoły wspomnieć, jaki ogrom mamy tych organizacji tutaj i na ile sposobów można się tego języka uczyć.
3: Oczywiście, że tak. W samym Wiesbaden są dwie polskie szkoły. Tak. A w regionie jest do tego Eschborn, Frankfurt. Frankfurt ma polskie szkoły, Darmstadt ma polskie szkoły. A wracając do tej klasy pani Gosi, właśnie tej najstarszej, to jest to wbrew pozorom klasa najbardziej zmotywowana, bo te dzieci, mimo że już mają te 14, 15, 16 lat, to nadal chcą przychodzić do tej szkoły i nadal mają właśnie tą chęć uczenia się języka polskiego.
0: Pięknie.
3: Mimo, że ten wiek już taki trochę nie sprzyja, to już pojawiają się pierwsze bunty, ale mimo to przychodzą i chcą czerpać wiedzę.
0: Dobrze, przerwiemy sobie jeszcze tą końcóweczkę, po której przejdziemy już do podziękowań i pozdrowień. Tymczasem zapowiedź ostatniego lub przedostatniego dzisiaj utworu. I co to będzie takiego?
1: Posłuchamy utworu Maska zespołu Kwiat Jabłoni.

przyklejasz czoło do szyby. Po drugiej stronie jest lepszy świat, twoje jest życie na niby. Za szybą

Jesteśmy u progu naszej audycji. Zostało nam minut około 8. Większość grupy jest przede mną. Ja zadam takie ogólne pytanie, na które pewnie odpowiedzi nie uzyskam, ale może. Czy ktoś chciałby sam z siebie

0: Daniel, tak? Daniel.
1: Tak, Daniel Garcia Vargas. Ja chciałbym pozdrowić moją rodzinę w Polsce, w Szczecinie.
0: Proszę bardzo, pięknie. Pozdrawiamy całą rodzinę. Czy ktoś jeszcze z pozdrowieniami? Bracia? Bracia, pozdrówcie się chociaż nawzajem. No weź pozdrów brata, no nie bądź taki.
2: Pozdrawiam swojego brata.
0: O, który stoi za tobą. No powiedzmy, że on te odzdrawiasz?
3: Też.
0: Tak, też. Troszkę z dalsza, nie bezpośrednio, ale są pozdrowienia. Dawid, ty dzisiaj mało się udzielałeś. Dawaj jakieś pozdrowienia na koniec.
4: Taki pozdrawiam mojej mamy pozdrawia, moich dziadków, ciocie wszystkie. No.
0: Pięknie, super.
4: I mojego malutkiego brata.
0: Masz jeszcze malutkiego brata?
4: Tak.
0: A będzie chodził do szkoły Polingua, czy już chodzi?
4: Chodzi już. Tak.
0: Wy tam macie same rodziny w tej szkole. Wow.
5: Bo my jesteśmy wielką polską jedną rodziną.
0: Wielką polską rodziną, która coraz częściej będzie gościć w Radio Darmstadt, bo to radio, te rodziny polskie tutaj tak trochę jakby zrzesza, nie? Tak nam to wygląda. Ładnie. Czy jest ktoś jeszcze? Bo nie chciałbym nikogo pominąć. Nikt się nie wyrywa do odpowiedzi, ale wiem, ty chcesz coś powiedzieć?
1: Nie.
0: No to nie machaj tam przy kieszeni, panie, koszuli swojej, bo ja myślę, że ty się wyrywasz właśnie do odpowiedzi. To ja wiem, że my tutaj mamy na koniec taką przemowę świetną przygotowaną, prawda? Jest takowa, to ty się już powoli do tej przemowy przygotuj, weź sobie zorganizuj któryś z mikrofonów. Ja też muszę, po prostu muszę podziękować i moje podziękowania mogłyby trwać do końca tej audycji, czyli jeszcze przez te 5 minut, bo ja jestem wam przede wszystkim bardzo mocno wdzięczny, waszym rodzicom, właśnie nauczycielom, tym wszystkim, którzy powodują, że wy tak ładnie mówicie po polsku, że się otwieracie, że chcecie rozmawiać i że kultywujecie tą naszą polską tradycję, ten nasz piękny język na niemieckiej ziemi, gdzie te języki naprawdę sobie wchodzą w drogę, nie sprzyjają za bardzo, są totalnie odmienne i wykonujecie niezmiernie trudną robotę, bo z tego, co wiem, to się zmienia, ale zmienia w zależności od źródeł, ale język polski jest trzecim albo drugim najtrudniejszym językiem na świecie, trzecim na pewno, czasami jest drugim, mówi się, że mandaryński jest pierwszy, drugi jest polski. I naprawdę tylu odmian i takiej gramatyki jak my nie ma nikt i ortografii, więc... Wow, czapki z głów. Ja pozdrawiam wasze rodziny, waszych opiekunów i tych wszystkich, dzięki którym mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. I jeszcze już ostatnie słówko jest do oficjalnej przemowy, bo jeszcze sobie zagramy. Proszę bardzo.
6: Słuchali państwo audycji Danuta w Radio Darmstadt. Wielkie podziękowania dla pana redaktora za to, że zaprosił nas do swojej audycji. Dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali.
0: Ja również pięknie dziękuję. Jeszcze powiedz, jak się nazywasz po tej pięknej wypowiedzi.
6: Jan Janczyk,
0: to był przed państwem. Czy jeszcze ktoś z grona pedagogicznego chciałby coś dodać na sam koniec?
7: Ja również chciałam podziękować za taką szansę, że dzieciaki mogły się tutaj zjawić i mówiłam to już raz, ale chyba powtórzę, bo to jest bardzo ważne, że jestem z was dumna i poradziliście sobie dzisiaj świetnie, także brawo.
0: Brawo, pięknie, ja też gratuluję. Szymon?
5: Ja również dodam, że naprawdę też jestem bardzo dumny z naszych dzieci. Oby najmłodsze pokolenie owocowało temu i jeżeli z tej naszej dziesiątki chociaż jedna osoba w tym radiu kiedyś jeszcze zasiądzie, to już po drugiej stronie, to będziemy się z tego bardzo cieszyć, że mogliśmy przyczynić się do tego.
0: Dobra. Ja teraz spróbuję wykonać taki mały performance i zrobię coś spontanicznie. Czy wszyscy mnie słyszą? Proszę pomachać, kto mnie słyszy. Wszyscy mnie słyszą, pięknie. No to tak samo jak pomachaliśmy, to tak samo teraz ja odliczę 3-4, a wy na pełną moc, na pełne gardło, najgłośniej jak potraficie, wykrzyczycie Polingua, ok? No to uwaga. 3, 2, 1 i...
8: Polingua!
0: No i dziękuję państwu bardzo. Jacek Sabok, zapraszam w każdy trzeci i piąty piątek miesiąca od godziny 19 do 21. Moja audycja nazywa się Danuta. Było mi, jak zwykle, niezmiernie miło. Kto zapowiada ostatni utwór? Czy mamy? Chyba mamy.
9: Ostatni utwór to utwór Igi Jaworskiej, Pustynia.
0: Proszę bardzo, Pustynia przed nami. Dobranoc.

0: komórek. Tak gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: Kłaniam się Państwu bardzo nisko, 15:02 minuty. Nasze studio jeszcze nie jest pełne ludzi, ale już w pomieszczeniach gościnnych zjeżdżają się z różnych stron Niemiec nasze przyjaciółki i przyjaciele radiowi z Heidelbergu między innymi, ale także tutaj z Wiesbaden, z Kronbergu mamy bardzo dużo informacji. Wszystko to będzie ograszone polską i międzynarodową muzyką. No bo dzisiaj wielki finał we Wiedniu, 70. edycja Eurovision Song Contest przed nami. Alicja nasza dostała się z... i ja tak nie sprawdzałem, nie wiem, ale wydaje mi się, że ta piosenka spodoba się Europie i że będzie nasza artystka wysoko. O tym podczas naszego dzisiejszego spotkania, a gości, którzy do nas dojechali, zaraz Państwu przedstawimy. Ja tylko dopowiem jedną rzecz. Jeżeli głosujemy z Niemiec, a powinniśmy to robić dokładnie tak, jak obywatele Ukrainy rozsiani po całej Europie, czyli chociaż raz w roku się zjednoczyć, no może nie raz, ale po prostu zagłosować. Zwłaszcza, że głosowanie z Niemiec jest zdecydowanie tańsze niż nasi obywatele w Polsce, bo tam w granicach 1 euro, a tutaj za normalnym telefonem komórkowym 14 centów płacimy za głos i wybieramy numer 01371. Ja będę to powtarzał wielokrotnie podczas naszego dzisiejszego spotkania. 01371 3636 i Alicja występuje jako 18, czyli wybieramy na końcu 18. A jak będzie śpiewała? Ano tak.

0: Prey. Alicja z Polski, drodzy Państwo, numer 18. Z Niemiec głosujemy, wybierając takie oto numery telefonami komórkowymi 01371-3636-18. I proszę się nie obawiać, nie zbankrutujecie, bo 14 centów kosztuje głos. Można wysyłać SMS-y 99599 i wtedy wpisujemy 18, bo taki jest numer, pod którym będzie występowała Alicja. I to jest dobry numer. Także bardzo się cieszę, że dziewczyna ma trochę szczęścia w tym roku również pod tym względem, bo podczas pierwszego półfinału również miała dobre miejsce. I trzecia możliwość głosowania z Niemiec to jest aplikacja. Jeżeli macie Państwo aplikację eurowizyjną, tam również za 20 centów można oddać głos na dziewczyny z Polski. Fantastyczny głos, soulowy, rzadko w Eurowizji się takie głosy pojawiają. Dla mnie osobiście najlepszy głos damski podczas jubileuszowej 70. już edycji konkursu eurowizyjnego. Może nam się uda gdzieś w granicach godziny 16:30, jeżeli będzie pod telefonem nasz polski korespondent z Eurowizji Artur Orzech, tak jak w zeszłym tygodniu opowiadał nam dużo szczegółów z tego, co się wydarzy, i no, jego doświadczenie jest takie, drodzy Państwo, że dużo rzeczy się sprawdza i miejmy nadzieję, że w tym roku również się sprawdzi. Mówiłem, że mamy sporo gości w naszym studiu i teraz sprawdzamy, czy działają nasze mikrofony, czy działają słuchawki. Beata Adamska, słyszysz mnie dobrze?
1: Tak, słyszę bardzo dobrze.
0: Ja ciebie też bardzo dobrze słyszę i Kasia Chodorowicz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, słyszę.
0: O, bardzo proszę, żebyś, o tak, im bliżej, tym będziecie ładniej słyszeć. Bo spójrz, jak odejdę tak, to jest słabo, nie? A tak, to jesteśmy wszyscy dobrze słyszalni. Znaliście tę piosenkę? Znaliście, obserwujecie Eurowizję? Czy jesteście, nie jesteście fankami Eurowizji?
1: Kiedyś wcześniej tak, teraz dawno już nie.
0: No, ja to traktuję, bo większość Polek i Polaków przez wiele lat traktowała to bardzo poważnie. Nigdy nie traktowali tego konkursu jako zwykły program rozrywkowy, gdzie jest zabawa, gdzie można i się pośmiać, i można się również wzruszyć. Piękne teksty, ale czasami mnóstwo wariactwa, mnóstwo kabaretu, pióra wiadomo gdzie, wybuchy, niewybuchy i tak dalej. Ale z drugiej strony o tym będziemy również rozmawiać, bo wy zawodowo wiecie, co to znaczy mieć content, wiecie, co to znaczy mieć obserwatorów lub klientów. Jeżeli w końcu również dużo artystów w Polsce zrozumiało, że przez 3 minuty widzicie 100 milionów ludzi. Przez całe życie koncertując nie zbiorą takiej ilości. I w końcu to dotarło, że w momencie, w którym ja, i to jeszcze 2 razy, jeżeli się dostanę do finału, czyli 6 minut i mam ponad 100 milionów. I to się automatycznie przekłada na wasze Instagramy, przekłada się na TikToki, przekłada się również na biznes. Ale o tym nie będziemy rozmawiać. O powodzie waszej wizyty będziemy mówili dokładnie za chwilę. Drugi utwór, który chcemy Państwu, ja osobiście wybrałem ich 8 dzisiaj, chcę Państwu przybliżyć, to akurat te, które mi się najbardziej podobają. Nie wszystkie mają szansę na to, żeby wygrać, ale na przykład, kto wie, czy Norwegia nie będzie nawet w pierwszej trójce. Proszę, posłuchajcie.

0: To propozycja norweska w tym roku i absolutnie przyzwoita, fajna piosenka wchodząca w ucho. Będzie na pewno publiczności eurowizyjnej w całej Europie się podobała, ale wiecie państwo, ten konkurs piosenki eurowizyjnej rozwinął się w taki sposób przez te 70 lat, że oglądają go Australijczycy. Widzicie państwo, nie przygotowałem się. Słuchacze i słuchaczki, widzowie z Australii. Australijczycy. O, trzeba się po prostu skoncentrować i wtedy dobrze pójdzie, ale również Amerykanie. I Amerykanie dążą do tego, żeby to trzeba się zapisać do Unii Europejskiej, Unii Nadawców Publicznych, bo też padło takie pytanie od jednego ze słuchaczy, jaki tam sens udziału Izraela, gdzie to Europa i jeszcze i Australia właśnie. No jeżeli się jest członkiem właśnie tej Unii Nadawców Publicznych, Europejskiej Unii Nadawców Publicznych, no to wtedy można być z Izraela albo z Australii, wtedy możliwość startu w tym konkursie jest możliwa. Gościnie do nas przyjechały pani Beata Adamska, my jesteśmy na ty już, i Kasia Chodorowicz. Beatko, skąd dokładnie przyjechałaś do Darmstadt?
1: Dokładnie z Dilsbergu i to jest niedaleko Heidelbergu.
0: Tam jest tak pięknie.
1: Dokładnie.
0: Weekendy nad Neckarem, prawda?
1: Biegi co trzeci dzień nad Neckarem. No cudownie tam
0: świeże
1: jest. Magiczne
0: powietrze.
1: Miejsce.
0: Tak,
1: magiczne.
0: I tak żyje się troszeczkę wolniej.
1: Wolniej, czy... o wiele wolniej niż w mieście, na pewno.
0: Długo tam już przebywasz?
1: 18 lat.
0: No to już zadomowiona, już tutaj emigrantka pełną gębą. Jak to się stało, że wyjechałaś i skąd?
1: Wyjechałam z Polski, z Wielkopolski. Po prostu chciałam czegoś nowego, ale też sytuacja czasami zmusza nasza życiowa do wyjazdu. I tak też się stało. Razem wyjechaliśmy wtedy z moim chłopakiem, a teraz mężem. I sobie tak żyjemy.
0: No fajnie, ułożyć tak, sobie życie.
1: Tak.
0: 18 lat temu byliśmy już w Unii, tak? Byliśmy
1: nie, jeszcze.
0: Jeszcze nie byliśmy
1: nie,
0: w Unii.
1: Nie.
0: Teraz mamy 10, 20, 30, jeszcze nie. Czyli jeszcze były problemy związane z pobytem i tak dalej. Mieliście dużo ich, czy jakoś Niemcy okazali pomocną dłoń?
1: Pomocną dłoń. Nie mieliśmy jakich dużych problemów, nie.
0: Studiowaliście w Polsce?
1: I ja studiowałam i jeszcze kończyłam magistra wtedy, dojeżdżając co dwa tygodnie, żeby skończyć tego magistra przez półtora roku.
0: Jak wyglądała nostryfikacja tutaj?
1: Nie było ciężko.
0: Nie było ciężko.
1: Pół roku praktyki plus B2 egzamin i zaliczyli.
0: Co studiowałaś w Polsce ciekawego?
1: Najpierw pedagogikę specjalną, a jako pracownik socjalny, a dwa lata resocjalizację.
0: I gdzie? We Wrocławiu?
1: Tak, we Wrocławiu.
0: Fajny kierunek. Pracujesz w zawodzie tutaj?
1: Pracuję jako przedszkolanka i w polskiej szkole Wawel.
0: Mm-hmm.
1: Zapraszamy.
0: Słynna szkoła Wawel.
1: Tak,
0: do czasu to... wasi przedstawiciele przyjeżdżają na nasze spotkania tutaj polonijne.
1: O, tak. To fajnie, tak. I jestem też trenerem oddechu według metody butejki przewagi tlenowej i terapeutą oddechu, gdzie prowadzę ludzi, klientów, mamy sportowców, pracuję też z oraz Maciem Szyszką, który ma szkołę oddechową w Polsce i tam idziemy bardzo w piłkę nożną, żeby trenować sportowców, żeby ich wydolność, wytrzymałość jeszcze bardziej polepszać i układ nerwowy z dziećmi. Prowadzę warsztaty oddechowe dla dzieci w Bensheim.
0: Ja już widziałem w naszym pokoju tam przygotowań, a mamy sportowców, mamy naszych dzisiaj piłkarzy z Polonii Wiesbaden, klub sportowy Polonia Wiesbaden 2018. Już widziałem, jak mi się oczy świecą.
1: Tak, tak.
0: Także takie spotkania są po prostu fantastyczne, bo ludzie się poznają, a dzięki temu można sobie wzajemnie pomagać. Jeszcze myśmy wczoraj mieli audycję z dzieciakami tutaj ze szkoły polskiej Polingu we Wiesbaden, zresztą ta młodzież i troszeczkę przedmłodzież przygotowali fantastyczne wywiady. To była taka mini warsztaty dziennikarskie. A u was ta szkoła działa w jaki sposób?
1: Że po południu dzieci przychodzą na zajęcia nauki polskiego i mamy grupę już tak naprawdę od zera, czyli nawet już takie maluszki mogą przychodzić, to jest grupa Smoki. Ja prowadzę grupę przedszkolną i mamy szkolne po prostu grupy, nie? Czyli dzieci przychodzą popołudniami, zajęcia zaczynają się od 16.15 do 19.15 w różnych regionach Heidelbergu, nie?
0: Czyli rozumiem w tygodniu, nie w weekendy.
1: W tygodniu to jest tak. Czyli przychodzą po zajęciach ze szkoły niemieckiej do polskiej.
0: Jakie są motywacje rodziców? Dlaczego zapisują dzieci na język polski?
1: Żeby dzieci też uczyły się naszych tradycji, naszych świąt, tego wszystkiego, żeby po prostu miały tą wiedzę. Często jest też tak, że na przykład mama jest Polski, tato Niemiec, albo jeszcze z innej narodowości. To chcą, żeby po prostu ten język był dalej kontynuowany przez to dziecko, żeby jeszcze większą styczność miał. I też oczywiście kontakty, relacje nowe, prawda? I mamy, jak dobrze pamiętam, ponad 150 uczniów.
0: To jest już spora grupa od dawna, to już jest dobre kilka lat.
1: Kilka dobrych lat, tak.
0: Tak, pamiętam, że Wawel jest, był i będzie, bo coraz więcej naszych rodaków ma tą świadomość, że warto, chociażby również z tego względu, że zmienił się rynek pracy i że sporo młodzieży, już nawet nie namawianych przez rodziców, tylko spontanicznie sami podejmują decyzję, ażeby studiować w Polsce, bo słyszą, że z jednej strony są bardzo dobre warunki, z drugiej strony jest dosyć wysoki poziom, a z trzeciej strony, no, przygoda życia. Kiedyś myśleliśmy, o, jakby było fajnie studiować w Nowym Jorku, czy gdzieś w Stanach, a teraz się zmienia i młodzież myśli o tym, żeby kształcić się dalej w Polsce. Do Kasi przejdziemy po piosence, bo druga, w sumie trzecia, bo pierwsza była Polska, druga z Norwegii, a trzecia teraz z Malty. To jest absolutnie dla mnie zaskoczenie, bo w tych wszystkich, tak jak mówiłem, wybuchach, nowoczesnych dźwiękach, klubowych, pojawia się rap folklorystyczny. No naprawdę, przekrój, jaka Europa kolorowa, tak również te piosenki. Tu nagle wychodzi Aidan z Malty i śpiewa tak.

0: zupełnie. Spokojna ballada, a czasami zdarza się, że takie utwory również mogą trafić nerw eurowizyjnej publiczności. Przypomnę Państwu chociażby naszego Portugalczyka, którego pokochaliśmy całym sercem, kolega Sobral, który no, tak zaśpiewał po portugalsku, że do dzisiaj koncertuje po Europie, a tutaj przepiękna Bella z Malty. Ciekawy jestem, jak to wszystko dzisiaj wieczorem od godziny 21 się przewinie przez te europejskie młyny. Numer 18 to numer naszej Alicji, piosenka Pray i mam nadzieję, że będzie wysoko. Chociaż podczas pierwszego półfinału, to no wszyscy mieliśmy zawał serca, bo jako ostatnia została wybrana. Oczywiście tam te wyniki nie są podawane według jakiejkolwiek kolejności, tylko przypadkowo, ale chyba wiedzieli doskonale, że ona tak fajnie śpiewa i że będą trzymali wszystkich w szachu, także do samego końca i o mały włos wśród naszych słuchaczek i słuchaczy, bo my się bawimy eurowizyjnie, czyli jesteśmy na czacie i tam dajemy swoje głosy. Mamy gości spod Heidelbergu albo z Heidelbergu. Beatka Adamska już nam poopowiadała troszeczkę o sobie. Przechodzimy do Kasi Chodorowicz, również z Heidelbergu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja jestem z okolic Alcaj.
0: A, czyli tutaj troszeczkę bliżej, tak. W połowie, pomiędzy Heidelbergiem, a czyli wszędzie masz daleko.
1: No, można tak powiedzieć.
0: Skąd z Polski, jeśli można wiedzieć?
1: Z Dolnośląskiego, Boguszu w Gorce, najwyżej położony rynek w Europie.
0: Pięknie.
1: Góra Dzikowiec.
0: Jak Sudety. Pieniądze unijne już tam są inwestowane, bo w nie wszystkich tych miasteczkach to wszystko dobrze funkcjonuje, ale w tych, których pojawiają się, to są perły, powiedzmy.
1: Tak, mamy na przykład wyciąg narciarski na Górze Dzikowiec. To jest jeden z najbardziej stromych szczytów w Polsce.
0: Jeździsz na nartach?
1: Kilka razy jeździłam, ale żeby tak wyczynowo to nie. No, ale marzy mi się, może kiedyś.
0: Wyczynowo jeszcze, tak? Czy tak turystycznie?
1: Turystycznie i wyczynowo.
0: Zjeżdżać czy biegać?
1: Zjeżdżać na nartach.
0: No proszę bardzo. No, czyli rozumiem, że tu wszystkie Dolomity i austriackie, niemieckie góry i szwajcarskie, francuskie masz w jednym karnecie.
1: Na razie w teorii. Uwielbiam czytać książki polskich himalaistów i himalaistek, ale ze względu na to, że jestem praktycznie pełnoetatową mamą, mało czasu w weekendy, a z dzieciakami też nie zawsze można wejść wszędzie. Dzieciakami.
0: Jak mają na imię? Ile mają lat?
1: Alicja, Marysia i Milan.
0: Alicja, Marysia, Milan, tu mamusia w radiu, my bardzo gorąco was pozdrawiamy. Ile mają latek?
1: Alicja jest już dosyć dużą dziewczyną, 17 lat będzie miała w październiku.
0: A to ci daje w kość?
1: Oj, znam te czasy, jak miałam 17 lat, więc ciężko mnie oszukać. Ale dogadujemy się super. Kończy właśnie teraz szkołę w czerwcu, idzie dalej.
0: Trzymaj kciuki. Jak? Gdzie idzie dalej? Co wymyśliła fajnego na życie?
1: Wymyśliła sobie dwuletnią szkołę, gdzie będzie pisała maturę z ekonomii. Tu jest całkiem inny system nauczania, tak jak w Polsce. Także dla mnie też jest to nowość, ale kibicuję jej i trzymam za nią kciuki.
0: No to już ma trochę kibiców więcej. Kibicujemy z tobą. Drugie?
1: Marysia, 9-latka, dwukrotna mistrzyni Niemiec w tańcu show dance.
0: No proszę bardzo.
1: W Dance Society Alcaj. Także jestem bardzo dumna, jest naprawdę cudowną dziewczynką,
0: jak
1: cudownym
0: ładnie.
1: Dzieckiem.
0: Dance Society Alcaj. Tak. No to tutaj, jeżeli będą jakiekolwiek zawody, żądamy wręcz informacji. Ty wiesz, że tutaj są wesołe autobusiki naszych słuchaczy i słuchaczy. My po prostu się skrzykujemy i jedziemy. Kolonia.
1: Super.
0: Na Dance Association Alcaj. Tą grupę będziemy podziwiali i będziemy kibicowali twojej córce.
1: Tak. Cotygodniowe są turnieje, tak? Jeździmy jako rodzice. Co tydzień musimy z nimi być. Dwa razy w tygodniu mają treningi. Czasami mają też weekendy trening z lager, tam wtedy jest trochę więcej godzin, ale opłaca się i po prostu widać wyniki, że tak powiem.
0: Będziemy o tym za chwileczkę rozmawiać, bo to również jest związane z wieloma aspektami. Po pierwsze, uczenie się rozwija nasze dzieci intelektualnie. Dzieciaki są w stanie do 5 języków na luzie się nauczyć. Te wszystkie bzdury, że tu przyjechałaś, musisz się pierw nauczyć niemieckiego, później polskiego, krzywdzimy dzieci. Ale jeżeli dodatkowo są zajęcia ruchowe, plus muzyka i rytm, no to nic lepszego jej się w życiu nie mogło przytrafić. No może jeszcze szkoła muzyczna, jakiś instrument to również bardzo dobrze rozwija. Ja już teraz zaczynam rozumieć, dlaczego mówisz, że jesteś pełnoetatową mamą, bo jeszcze
1: dokładnie,
0: jest trzecia osoba.
1: Tak, ale jeszcze chciałam wrócić. Alicja tak? Również tańczy w Dance Society, tylko że już w grupie dorosłej. Również naprawdę świetne miejsca zajmują na turniejach, także jest to super ferajna, bardzo taka, że tak powiem, na podium zawsze jest któraś z grup.
0: No to genialnie. A co z synem?
1: Oj, Milanek ma 3 latka, zmienił teraz grupę, poszedł do Żabek.
0: Żabki też lubimy, pozdrawiamy cię, Milan.
1: Tak. No, daje w kość, że tak powiem, po ludzku.
0: Ja mam nadzieję taką, że od razu dzisiaj dokonamy tego zaproszenia. Następnym razem proszę przyjechać z dzieciakami.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
0: My się tutaj nimi zaopiekujemy, zdadzą nam relacje. Co studiowałaś w Polsce?
1: Studiowałam bezpieczeństwo i higieny pracy. Były to 3,5-letnie studia inżynierskie. Zaraz potem wyjechałam do Niemiec.
0: I gdzie? Na jakiej uczelni?
1: W Wałbrzychu. Teraz zmieniła nazwę. Wcześniej to była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
0: No, jest na grudach Silesiusa we Wrocławiu, taka literacka. No, proszę bardzo. Od dawna w Niemczech?
1: 11 lat.
0: No, jak to się stało, że akurat do Alcaj?
1: Mąż pracował w Wałbrzychu w fabryce felg aluminiowych. Mieli również oddział w Niemczech w Landau. A że 2 siostry były już od prawie 20 lat w Niemczech, mojego męża, postanowiliśmy, że tak powiem, rzucić wszystko i wyjechać do Niemiec.
0: Rozumiem, również zadomowiona, zadowolona, trudne chwile za wami, bo na pewno jak w przypadku każdej emigrantki i każdego emigranta, no czasami chyba najbardziej tęsknota, bo już nie mówimy o tym jedzeniu, pal licho jedzenie, ale jednak przyjaciele, rodzina, a czasami zamknie się oczy, jak się widzi jej, to tak było ładnie. No ale tutaj no, też macie ładnie, w Alcej też nie jest wcale brzydko, także...
1: Tak, wśród widnic spacery jest cudownie.
0: No to mamy pełnokrwiste mamy. Tu jeszcze Batki zapytam, twoje dzieci?
2: Ja nie mam dzieci, ale
0: jeszcze.
2: Mam pieska.
0: Umówmy się, że... A jak się piesek nazywa?
2: Molly.
0: Molly, pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Zamachaj tutaj ogonem, a my tak łapkami zrobimy dla ciebie. Także, no, czy mieliśmy w naszym studiu... Tak, no był oczywiście, Alicja była ze swoją suczką, tutaj rządziła równo i oblizywała nas. Także pieski są również mile widziane na Stevenplatz 12, bo to jest siedziba Radia Darmstadt. Kolejny utwór, bo za chwileczkę przejdziemy do powodu waszej wizyty u nas, to jest Czech. Absolutnie nie eurowizyjna piosenka, ale Daniel Žižka tak mnie ujął swoim głosem, że postanowiłem, nawet jeżeli przepadnie, miejmy nadzieję, że nie, to warto zwrócić uwagę na ten głos młodego reprezentanta Czech.

0: Daniel Żiżka, no końcówka absolutnie eurowizyjna. Ciekawy jestem, jak się Państwu będzie podobało. Nasze gościnie, Beata Adamska i Kasia Chodorowicz z Alca i z okolic Heidelbergu. Umówmy się, że to będzie, powiedzmy, Heidelberg. Przyjechały do nas z powodów, no między innymi, aby pochwalić się tym, co ciekawego robią na niwie polonijnej, zawodowo, społecznej czasami. O tym wszystkim za chwileczkę porozmawiamy, ale jeszcze wróćmy do Kasi, bo, no bo jesteście głęboko wykształconymi osobami i tylko nie jeden kierunek, ale również rzeczy dodatkowe. Kiedy się pojawiają rzeczy dodatkowe? Wtedy, kiedy przychodzi nam do głowy, a jej to mnie interesuje i może pogłębię wiedzę, czy po prostu zdarzyło się tak w waszym przypadku, że jakaś firma, jakiś pomysł biznesowy się pojawił i trzeba dokształcić się?
1: W moim przypadku to było tak, że dwa lata temu szukałam ogólnie studiów podyplomowych, rocznych, online, ze względu na to, że ze względu na dzieci też co dwa tygodnie zjeżdżać do Polski na te stacjonarne zajęcia. I przypadkiem dosłownie naprawdę zobaczyłam kierunek psychologia pozytywna w organizacji. Zaczęłam troszeczkę czytać, mówię, wow, co to jest?
0: Co to jest, tak.
1: Okazało się, że to jest psychologia, która nie leczy ludzi chorych, tak jak z zaburzeniami, jak normalny psycholog, tylko zajmuje się zdrowymi ludźmi. Odkrywa ich talenty, mocne strony, dba ich o dobrostan w życiu, jak i zawodowy. Dba o odporność psychiczną, tą zawodową, jak i na co dzień. I ja mówię, kurczę, fajnie warto to połączyć z BHP-em, który już mam, właśnie od tej strony miękkiej, jak zadbać o tego pracownika w organizacji. Też przez wiele lat pracowałam z Polakami, z Polonią. Wiem, z jakimi trudnościami się mierzą na co dzień i mówię, może pomogę. Też troszeczkę doświadczenia mam i życiowego, i zawodowego. Postanowiłam, że pójdę, rok szybko zleciał. To były studia w Poznaniu na Uniwersytecie SWPS, także zajęcia były online. Skończyło się to pracą dyplomową, pisałam dyplom pod zajęcia dla Polonii właśnie o dobrostanie na emigracji.
0: Także SWPS teraz, to jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Dobrze rozumiem.
1: Troszkę wymagające studia, ale
0: to jest jedna z czołowych uczelni w Polsce, także
1: tak.
0: Nie byle kto siedzi za tym mikrofonem jako gość numer dwa.
1: Tak.
0: Przypomnę Państwu Kasia Chodorowicz, żebyśmy nie zapomnieli o siostrach teraz, szybciutko.
1: A pozdrawiam szwagierkę Katarzynę i Darię.
0: Serdeczności dla Pani, bardzo się cieszymy, że również nas słuchacie. Znaczy dobrze, jak to wygląda w praktyce? Spotykasz jakąś panią lub pana, albo on przychodzi do ciebie? Odkryj coś we mnie.
1: Konsultacje jeden na jeden jeszcze przede mną, ale mogę się pochwalić, że robiłam już kilkadziesiąt bezpłatnych webinarów oraz warsztatów dla Polonii, nie tylko w Niemczech, na całym świecie, właśnie o dobrostanie zawodowym na emigracji. Jak dbać o tą odporność psychiczną, jak wykorzystać swoje mocne strony na emigracji, bo sama wiem z własnego doświadczenia, że często przyjeżdżamy tu z jakimś plecakiem doświadczeń z Polski i pierwsze, co to myślimy właśnie o kwestiach finansowych i jakby jak przetrwać, tak? Te pierwsze
0: to jest normalne,
1: miesiące,
0: tak? Przyjeżdżałem tak, bez niczego, prawda?
1: Na emigracji i zapominamy o sobie, tak? O tym naszym potencjale, który moglibyśmy wykorzystać później właśnie będąc czy w Niemczech, czy w jakimś innym kraju. No i tak krok po kroku odkrywamy, co tam w nas jest dobre i wychodzimy do świata. Często ludzie, z którymi współpracowałam, pomagałam im pisać czy to CV, czy listy motywacyjne, czy odkrywać ich mocne strony pod konkretne zawody, w których czuliby się dobrze. No to chyba tyle.
0: Ja ostatnio na południu Niemiec, niedaleko w sumie, ale trzeba było kawałek pojechać, byłem na spotkaniu z panią doktor Wojdyło i abstrahując od tego, jak bardzo ciekawe było to spotkanie, to najbardziej zaskoczył mnie jeden fakt. Wydawało mi się, że Polki i Polacy, zdecydowanie było więcej pań, ale byli również panowie, że my jesteśmy trochę mało otwarci, że jesteśmy jak zamknięci z różnych względów, powiedzmy kulturowych, wynoszonych z domu, że masz być grzeczny, że masz słuchać pani nauczycielki, że ksiądz, lekarz to najważniejsze osoby i nie wolno podskakiwać. I to takie stłamszenie spowodowało to, że wydawało mi się, że my jesteśmy zamknięci. A na tym spotkaniu nagle okazało się, że ludzie, głównie panie, mówiły naprawdę o takich swoich problemach i rodzinnych, i zawodowych. Tak bardzo tam było sporo osób. W tak bardzo otwarty sposób, zero jakichkolwiek zahamowań. Ty prowadząc takie webinary, jak odbierasz tych ludzi? Czy to się zmieniło w naszym społeczeństwie, że ludzie w końcu, kiedy... Bo tam były takie sytuacje, że całe życie miałam na sobie jakiś worek z kamieniami, bo tłamsiła mnie matka, tłamsił mnie ojciec, tłamsił mnie brat, byłam nic nie warta, przyjechałam tutaj, dałam sobie radę, zaczynając od zera, założyłam firmę i nagle zrzuciłam ten garb i ci, którzy całe życie uważali, że jestem nic nie warta, przestali być dla mnie ważni, nawet do nich nie jeżdżę. Masz też takie uczucie, że ludzie są coraz bardziej otwarci?
1: Tak, są coraz bardziej otwarci, ale jednak gdzieś tam nadal w nas...
0: Jednak są te hamulce.
1: Są te hamulce, mało tego, jeśli... przy pisaniu na przykład CV dochodzi do sekcji profil zawodowy, gdzie w 3-4 zdaniach mamy o sobie napisać taki elevator pitch, króciutki, to często nie wiemy o sobie podstawowych...
0: Jest problem,
1: jest
0: prawda?
1: Problem podstawowych rzeczy. Powiedz mi coś o sobie dosłownie pół minutki.
0: A to jedna z najważniejszych rzeczy podczas...
1: Nie wiemy nic.
0: Podczas rekrutacji w pracy, prawda?
1: Tak, ale proszę też nie uczą nas tego w szkołach. Tak. A myślę, że wychodząc, ja skończyłam na przykład technikum hotelarskie, gdzie do ludzi tak byłam na pierwszym froncie w hotelu, w recepcji, czyli byłam jakby osobą wygadaną, miałam być. Wychodząc z technikum, na pierwszej swojej rozmowie kwalifikacyjnej o sobie nie powiedziałam też nic.
0: Poległaś.
1: Poległam.
0: Ale cię przyjęli.
1: Nie. Dlatego wyjechałam do Niemiec.
0: Rozumiem.
1: Nie, żartuję.
0: Czyli tutaj już spokojnie. Tak, to jest bardzo ważne, bo...
1: Ale poległam, naprawdę. Nie umiałam o sobie dosłownie powiedzieć nic. Żadnej mocnej strony.
0: Już nie punktualność. O tych słabych stronach, prawda? Jakie są twoje słabe strony?
1: No, to też.
0: To jest wyzwanie, ażeby... No tak, no to jest właśnie to, co kuleje za nami, że za bardzo nie możesz się chwalić, a przychodzi ktoś, kto nie ma żadnych kwalifikacji lub te kwalifikacje są byle jakie, ale potrafi się sprzedać, jakby była gwiazdą w Hollywood albo gwiazdorem TikToka. Także to jest bardzo ważna... Dlatego też mam takie wrażenie, że jak w latach 80., 90. oglądało się filmy, głównie Woody Allena, gdzie w Stanach Zjednoczonych każdy ma swojego psychoanalityka, to myśleliśmy, w tyłkach się poprzewracało, prawda, że tutaj każdy leży na tych kozetkach i musi się w jakiś sposób dowartościowywać. I to przyszło teraz do nas. Za chwilkę dosłownie porozmawiamy o zdrowym bigosie. A teraz coś, co może nas wszystkich również podczas eurowizyjnego dzisiejszego konkursu zaskoczyć. Facet jest z Albanii, Alice się nazywa. Nie przedstawię państwu tytułu, bo nie potrafię go przeczytać, bo to są takie, no jak to Albańczycy, troszeczkę inną mają pisownię, ale przetłumaczyłem sobie tytuł. W piosence chodzi o tytuł po prostu matka. O, tak to zostawmy.

0: Albania. No to teraz bierzemy głęboki oddech. Właśnie. A może się zdecydujemy na jakieś krótkie ćwiczenie za chwilkę, bo mamy no przecież specjalistkę od oddechu, między innymi Beatkę Adamską. Gościnie, które Państwu jeszcze raz przedstawiam. Beata Adamska z okolic Heidelbergu i Kasia Chodorowicz. Jak widzicie, i zawodowo, ale również społecznie zajmują się pomocą w bardzo ważnej dziedzinie naszego życia, o której bardzo często zapominamy, jak sobie poprawić komfort życia, bo ten komfort życia to nie tylko pieniądze, stabilizacja finansowa i powiedzmy udany związek, ale to są między innymi różnego rodzaju rzeczy, które gdzieś kiedyś marzyły nam się, nasze marzenia, i zostały zostawione z tyłu, bo, no bo życie nas do tego zmusiło, i nagle w pewnym momencie jakiejś stabilizacji i tego fajnego, co się w życiu wydaje, zaczynamy myśleć, już o tym mówiliśmy powolutku, troszeczkę o sobie. Beatko, tytuł naszej audycji napisałem: Zdrowy Bigos, Zdrowa Polonia. Coś w tym rodzaju, czy tam... Tak napisałem? Co to znaczy być zdrowym?
1: Żeby dobrze się czuć w swoim ciele, fizycznie i psychicznie. To jest dla mnie osobiście bardzo ważne. I przed ponad 3 lata odkryłam oddech. No każdy z nas oddycha, nie? Ale kto o nim myśli? Rzadko kto.
0: No, prawie
1: po prostu idziemy, oddychamy automatycznie, nie? I myślimy, że jest wszystko okej. Okay. Będąc na Cyprze, zanurkowałam wtedy. Tam oddychamy pod wodą ustami. Ale koncentracją na oddechu uwolniłam swój umysł pierwszy raz od natłoku myśli. Ja nie myślałam o niczym innym, tylko o tym oddechu. I pamiętam, jak gdzieś, jak wyszłam spod tej wody, ja cię kręcę, oddech ma taką moc. Przestałam myśleć. A my kobiety zwłaszcza to mamy, nie? Że wieczorami w łóżku nie możemy zasnąć, po tysiące myśli, terminów, spraw z dziećmi i tak dalej. I tak to mnie pociągło do oddechu, że najpierw poszłam do szkoły Instytutu Butejki w Polsce. Tam zostałam certyfikowanym instruktorem metody Butejki. Było mi mało.
0: Na czym polega ta metoda?
1: Polega
0: tak
1: na
0: skrócie,
1: tym,
0: bo ty...
1: żeby oddychać mniej, bo mniej znaczy więcej w oddechu. Czyli powinniśmy oddychać, dochodzić do oddechu, 6 oddechów na minutę. To wtedy jest prawidłowy oddech, jesteśmy dotlenieni na poziomie komórkowym i wszystko funkcjonuje tak, jak powinno w naszym organizmie. Zawsze nam mówiono wdech nosem i wydech ustami. A tak naprawdę powinniśmy oddychać 23,5 godziny na dobę przez nos. Te pół godziny możemy sobie pozwolić przy ciężkim wysiłku fizycznym, ćwiczeniach, fitness, sportowcy na oddech ustami. Ale tak naprawdę ten oddech powinien być w dzień i w nocy tylko i wyłącznie przez nos.
0: Czyli wciągamy powietrze.
1: Dokładnie.
0: I jest jakiś moment, w którym ileś tam sekund,
1: tak,
0: musimy je trzymać w sobie.
1: Żebyśmy utrzymali te 6 oddechów na minutę, to wdech na 4 sekundy, a wydech na 6 sekund. Wydłużaniem naszego wydechu uspokajamy też układ nerwowy, gdzie niestety w tym biegu, gdzie wszyscy żyjemy, media, czyli telefony, internet, telewizja, nie pomagają naszemu układowi nerwowemu się wyciszyć. Absolutnie nie. Dzieci są tak przebodźcowane, że po prostu problemy w szkole, koncentracja, pamięć, nieradzenie sobie z emocjami, agresja, zmęczenie w ciągu dnia, to wszystko tak wpływa na ich naukę. Ale gdy my przyciążymy układ nerwowy, to jest taki bardzo już głęboki, duży krok do depresji na przykład. Bo kiedy układ nerwowy żyje w trybie tylko i wyłącznie walki, ucieczki, to zaczynają się problemy ze snem na przykład. Nie? I to już jest bardzo krótka droga na przykład do depresji. Bo już nasz organizm po prostu nie wytrzymuje. Kiedyś my jako dzieci, no bo ja miałam te czasy, kiedy nie było telefonów, to my mieliśmy ten układ nerwowy w równowadze. Tak? Przykład takiej zabawy chowanego. Kiedy chowaliśmy się, uciekaliśmy, no to była walka, ucieczka, czyli ten układ współczulny aktywowany. Ale kiedy się chowaliśmy, byliśmy cicho, nie? Czyli równowaga, przywspółczulny, trawienie, odpoczynek. I mieliśmy tą równowagę. Niestety te dzisiejsze czasy, ale i dorośli mają z tym problem, że siedzą, scrollują wieczorami telefon i to wszystko zaburza. Ten układ nerwowy, my musimy nad nim myśleć, bo to jest naprawdę, no ma ogromne znaczenie. a oddechem możemy go wyciszać. Wieczorami na przykład, nie? Poradzić sobie ze stresem. Nawet wychodzić z różnych chorób, jak astma, nadciśnienie. Profesor Butejko, który wymyślił metodę butejki oddechową, on sam wyszedł z nadciśnienia. Więc my naprawdę możemy tak wspierać oddechem swoje zdrowie. Dla mnie oddech to fundament zdrowia. Dopiero później sport dochodzi do tego, zdrowe odżywianie, ruch, sen, wszystko mamy wtedy.
0: Powiedz mi, jak długo przyzwyczajamy się do tego, że, no bo pierwszy trzeba myśleć, wiadomo.
1: Tak, świadomość.
0: Pierwszy jest ta świadomość i wiadomo, że to jest w zależności od danej osoby, osobowości, nie wiem, czy płci, może też odpowiesz na to pytanie, ale w którym momencie przy tych takich świadomych ćwiczeniach, nazwijmy to relaksacyjnych, czy ćwiczeniach oddechu, następuje to, że to dzieje się u nas automatycznie?
1: Jeśli ktoś, trzeba też to poczuć, być gotowym na to, żeby zacząć pracę z oddechem, bo to jest proces, to nie jest
0: tak. Tak, wiadomo.
1: Trzeba sobie dać czas, ale jak już jest ta świadomość u człowieka, że ten oddech jest nosem. Jak ja zaczynam pracować z klientami, to zawsze pracujemy najpierw nad tym, żeby oddech w nocy był już przez nos, czyli zaklejamy usta na noc. Tak, są odpowiednie plastry. Ja używam zwykłego plastra z apteki hiperalergicznego, delikatnego, ale są oczywiście specjalne już plastry na rynku, jest tego mnóstwo. I zaklejanie ust na noc, żeby ten oddech był w nocy przez nos. To już jest naprawdę taki pierwszy krok i bardzo ważny.
0: A co z facetami chrapiącymi? Zresztą kobiety też chrapią, to jest stereotyp. Co z chrapiącymi facetami? Nie udusi się? Nie udławi się?
1: Nie, po prostu tutaj pracujemy, są oczywiście tam różne przeciwwskazania, ale jeśli ktoś chrapie i nie ma bezdechów sennych, to jak najbardziej, bo wtedy zatrzymujemy to chrapanie, a kiedy my oddychamy przez usta w nocy, to jesteśmy niedotlenieni.
0: Proszę Państwa, jesteśmy na żywo i jest otwarte okno i strzela. Mów, a ja je zamknę, bo mnie zaczyna denerwować.
1: Czyli jeśli oddychamy przez usta w nocy, jesteśmy niedotlenieni. I często ludzie, którzy mówią, ach, ja przecież spałam 10 godzin, a czuję się zmęczona, mam bóle głowy rano, nie potrafię się w pracy skoncentrować, pamięć mi szwankuje, czuję się zmęczona, rozdrażniona. Tak często dzieci są. I jest to często, nawet, bo ja pracuję dużo z dziećmi, w mojej obserwacji wychodzi, że 80% dzieci oddycha ustami dzień i w nocy i one często mają objawy ADHD, są diagnozowane, ale nie wychodzi ADHD. I wystarczy, że zmienimy nawyk właśnie w nocy na oddech, żeby był on tylko i wyłącznie nosem. I dorośli my też tak się czujemy. I wtedy jesteśmy niedotlenieni, czyli mózg nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu i przez to niestety nie regeneruje się. Nie jesteśmy dotlenieni na poziomie komórkowym. I to wszystko ma na to wpływ. I
0: tak, a to jest podstawa. Tlen jest...
1: Tlen, podstawa, tak.
0: Który jest w komórkach, zabija między innymi lub utrudnia tworzenie się komórek rakowych, prawda?
1: Tak. Jeśli ktoś oddycha...
0: źle.
1: Płytko, źle. Czyli górnożebrowo na przykład, torem górnożebrowym i do tego ustami, no to nie jest w stanie być dotleniony na poziomie komórkowym.
0: Ja kiedyś, to tak z boku mówiąc, trafiłem na stronę, w którym, wiecie, jest mnóstwo freaków na świecie i to akurat była taka bardzo śmieszna grupa, gdzie porównywali głównie wokalistki, które potrafiły śpiewać na przykład kończąc utwór bardzo długo i chyba wygrała

0: siedzimy, żeby ten oddech był niesłyszalny przede wszystkim, nie? Spokojny, delikatny przez nos, bo już oddychając przez nos zmniejszamy, mamy tam mniejszy opór, czyli mniej powietrza wchodzi. A my mamy oddychać mniej, bo mniej znaczy więcej dla naszego organizmu. A kiedy ustami, no to nie ma nawet nas co chronić. Przez to dzieci często chorują i dorośli też. A nos, no ma ponad 30 funkcji, więc no oddech przez nos, no... No powinien być.
1: A wiecie, co wyczytałem? Tak, nie wiem, czy można, no można powiedzieć na antenie, no bo jest, jest moda, prawda? I faceci coraz bardziej, bo to jest głównie przypadłość mężczyzn bardziej niż kobiet, włosy w nosie. Wszyscy są, no jeszcze trimery do wygalania włosów i tak dalej. Nie znam badań o uszach, włosach w uszach. No kwestia estetyki to jest z jednej strony, ale wyczytałem, że ci, którzy wygalają włosy w nosie, powodują sobie bardzo dużo złych rzeczy, ponieważ to, co powiedziałaś, te włosy między innymi są takim naturalnym filtrem między innymi do zatrzymywania wszelakiego rodzaju niezdrowych substancji. Jeżeli nie ma, a wiadomo, że nos jest blisko mózgu, to nawet stwierdzono, że takie wygalanie włosów w nosie może przyspieszyć procesy związane z Alzheimerem i z demencją. I tu jestem w absolutnym szoku. Wiesz, słyszałaś coś na ten temat?
0: Bo... Na ten temat nie, ale włoski są nam potrzebne w nosie. One po prostu oczyszczają nasze powietrze, one zatrzymują i my je wydychamy znowu, tak? Czyli te włoski, no one nam są potrzebne, one nas chronią przed tymi bakteriami, wirusami, które wdychamy.
1: Czyścimy nos i
0: oczyszcza, filtruje i ogrzewa powietrze. To są trzy najważniejsze funkcje naszego nosa. Usta nam tego nie dawają. Kompletnie wysuszamy powietrze, tak? Ból gardła, nie? Więc no, jeśli ktoś teraz nas słucha, to niech zaobserwuje swój oddech w nocy i rano, jak się budzi, jak się czuje, czy ma suchość w ustach, a może budzi się ośliniony i jak w ciągu dnia się czuje. To są takie symptomy, że wtedy oddychaliśmy ustami.
1: I proszę sobie zbadać to i 19 września, bo to jest główna cel waszej wizyty, 19 września będziemy na żywo można na ten temat porozmawiać z Beatą Adamską, bo tak jak nazwa naszą dzisiejszą audycję Dobry Bigos to Zdrowa Polonia, a impreza, która przed nami 19 września, Zdrowa Polonia, Ciało, Umysł, Oddech, jedno z panelistek jest właśnie Beatka. Co to za impreza, powiedz mi? Bo goście są, no jakby to powiedzieć, z górnej półki. Zaczynając od ciebie.
0: Tak.
1: Specjalistek i specjalistów.
0: Pomysł narodził się w tamtym roku w Anglii, jak byłam sama prelegentem na konferencji właśnie polonijnej też, z oddechem byłam tam. I jak wróciłam, mówię, kurczę, fajnie by było coś stworzyć tutaj takiego dla Polaków, żeby jeszcze bardziej ich uświadomić, jak dbać o zdrowie w holistycznym podejściu. No i tak ten pomysł się zrodził. Napisałam do Kasi i do Rodki, której dzisiaj z nami nie ma niestety, bo głos straciła, rozchorowała się.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak, jeszcze inne dziewczyny były, ale zrezygnowały i zostałyśmy we trójkę. I stworzyłyśmy, ja napisałam najpierw do pani Ewy Wojdyło, tak to było, dokładnie. Pani Ewa Wojdyło od razu przyjęła nasze zaproszenie z wielką radością, bo jeszcze nigdy nie była we Frankfurcie. No i później pamiętam, że podczas biegania, biegam i tak mówię, kurczę, ktoś by jeszcze się przydał tak od strony, żeby zadbać o środek, nie tylko psychika, ale ta fizyczność nasza. Jak dłużej żyć, jak dbać, co jeść, czego nie jeść, czego unikać. No i pan doktor Czerniak przyszedł mi na myśl. I oczywiście od razu stanęłam podczas biegania.
1: A jak to się stało, że akurat on wpadł ci do głowy?
0: Bo go też obserwuję. Mhm. Dużo lekarzy takich właśnie, którzy mają podejście holistyczne, obserwuję. I on mi tak wpadł. I napisałam do niego maila i naprawdę zaraz chyba po 10 minutach mi odpisał. A to pani jest oddechu. Jeśli pani jest oddechu, tego butelki i nie tylko, to ja przyjeżdżam. Bo ja uważam też, że oddech to fundament zdrowia. Więc pan doktor Czerniak też przyjął nasze zaproszenie i będzie właśnie tego 19 września i chcieliśmy właśnie stworzyć zdrową konferencję dla naszych rodaków, żeby coś się działo, żeby ludzie żyli coraz bardziej świadomi i naprawdę świadomie dbali o swoje zdrowie. Wiadomo, czasami trzeba leki zażyć, ale kiedy nie trzeba, to warto o nie to zdrowie dbać w sposób holistyczny. No i tak to właśnie teraz promujemy

0: mamy już sprzedanych ponad 50 biletów. Nasz cel to jest 100 biletów w sprzedaży, więc naprawdę fajnie się bilety sprzedawają. No i bardzo się cieszymy.
1: Jaki to jest dzień? Sobota?
0: Sobota.
1: 19 września 2026 roku. Miejsce jest znane Państwu, bo to są sale Zalbau we Frankfurcie i jedna z nich, nie wiem, czy tam nie było już jakiejś imprezy polonijnej, Niederstrasse 107 we Frankfurcie. Sobota 19 września, spotkanie z panią Ewą Wojdyło, z panem Hubertem Czerniakiem, z Beatką Adamską. Od której do której godziny będzie to spotkanie?
0: Od 8.45 na pewno do 19.00. W cenie biletu jest też wyżywienie, napoje, wszystko jest w tej samej, ale my mamy też wystawców, którzy będą na tej konferencji sprzedawać swój produkt, swoją usługę i też mamy wystawców właśnie pod to holistyczne nasze podejście do zdrowia, czyli naturoterapia, będzie też Renia od ustawień systemowych, biorezonans, naturalne...
1: Pozdrawiamy Renię, miała tak być również, ale w chwili obecnej ma urlop i będzie o was mówiła, jak skończy się urlop, to obieca, że wpadnie do naszego studia. Zresztą bardzo ci, Reniu, dziękuję, bo to ty jesteś między innymi osobą, która zwróciła uwagę na dziewczyny, a okazuje się, że takie ciekawe i ważne tematy godne są omówienia na naszej audycji. Kasia, będziesz?
2: Będę oczywiście ze swoim dobrostanem zawodowym. Będę stała, będę promowała swoją firmę. Ale bardzo ważne, pani Ewa zacznie od tego, jak zachować spokój w czasach niepokoju. To jest bardzo taki temat teraz numer jeden. Będziemy rozmawiać również, jak umacniać...
1: Zwłaszcza, że ona uważa, że to nie są czasy niepokoju, że zresztą co ja będę państwu opowiadał. Sam się zdziwiłem. Ja tylko mogę państwu powiedzieć, że spotkanie z panią Ewą Wojdyło zawsze jest takim wydarzeniem, które z jednej strony jest bardzo budujące, bo rzadko mamy do czynienia z tak pozytywnymi osobami i rzadko mamy do czynienia z osobami, które nie dosyć, że są pozytywne, też mają taki piękny głos. I dar przekazywania tej wiedzy, którą posiadają. Przypomnę państwu tylko, że pani Ewa Wojdyło bodajże ma już 40-letnią praktykę kliniczną, także to jest absolutny fachowiec i specjalista w swojej dziedzinie w kraju. Jedna z najwybitniejszych. Także bardzo gorąco, chociażby z tego względu, już abstrahując od tego, że będziecie mogli na żywo, bo w radiu nie widzicie, ja widzę. Tutaj chłopaki już sportowcy szykują, ledwo dyszą. Trzeba im ustawić oddechy. Tu zaraz po tym naszym spotkaniu będą dokonywane spotkania. No właśnie, a propos sportowców. Oni mają również bardzo ważna praca ludzi zajmujących się sportem wyczynowo, ażeby ten oddech mieć pod kontrolą.
0: Tak, sama prowadzę z Juventus Akademii z Warszawy. Chłopca ma 11 lat, gra w piłkę. Prowadzę już go ponad pół roku i naprawdę efekty są niesamowite, jakie ten chłopak postępy robi. I widać w porównaniu do innych zawodników, którzy nie trenują oddechu, nie pracują z oddechem, a to nie tylko oddech, bo my pracujemy nad ruchomością klatki piersiowej, tak? Tu zajmujemy się brzuchem, napięciami. No, żeby był oddech prawidłowy, no to tu musi być wszystko funkcjonować też dobrze.
1: Czyli rozumiem, wokaliści, wokalistki, którzy śpiewają, tak, to twoja praca, jak wykorzystać naszą przeponę, jak wykorzystać, wydobywać dźwięki z klatki piersiowej, z dołu, z góry, tak, to wszystko ty potrafisz robić, tak?
0: Tak, dokładnie, no bo ten oddech u śpiewaków, u wokalistów musi iść z przepony, nie?
1: Tak. Tak, tak.
0: No, dokładnie. No i jeśli chodzi o sportowców, no to nasza Iga Świątek. Przecież ona zakleja usta podczas treningów. Jej sztab wie, jak oddech wpływa na jej wydolność, wytrzymałość, lepszą regenerację po treningach. Piłkarz Haaland zakleja usta na noc. To wszystko możecie zobaczyć w internecie i zobaczyć, jak sportowcy naprawdę zaczynają dbać o ten oddech.
1: A te plastry na nosach, co to jest?
0: Tak, bardzo fajne. Też sama używam podczas biegania, nawet na półmaratonie miałam założone, żeby po prostu rozszerzyć nasze nozdrza. Niektórzy mają wąskie nozdrza i wtedy jest jeszcze lepszy przepływ powietrza.
1: Aha, to w tym celu.
0: Tak.
1: A ja myślę, na noc też. Jakieś specjalne substancje, że...
0: Nie, na noc też można zakleić sobie na nos, to wtedy właśnie jeszcze lepszy jest przepływ powietrza, jak ktoś ma wąskie nozdrza, nie?
1: Co musimy jeszcze ważnego powiedzieć? Co wam leży na sercu?
2: Podczas konferencji będzie możliwość zadawania pytań prelegentom i podpisywanie książek, jeśli ktoś takowe posiada, ale również też przewidujemy swoje egzemplarze. Będzie można zakupić książki pani Ewy.
1: A wasze wykłady, bo tutaj akurat nie mam godzin, będzie jeszcze jakiś program, w którym będziecie mieli dokładnie ustalone, bo no, wiadomo, że nie wszyscy przyjadą na cały dzień, ale żeby można było wiedzieć i nie przegapić waszych wykładów.
0: Tak. Program jest na naszej stronie internetowej.
1: To proszę podawać teraz stronę.
2: www.zdrowa-polonia.pl
1: zdrowa-polonia.pl / dobry bigos.
2: Dokładnie.
1: To jest bardzo ważna informacja. Przypomnę tylko państwu, sobota 19 września od godziny powiedzmy 9, 8.45 do późnych godzin popołudniowych, prawie że wieczornych, spotkania z panią Ewą Wojdyło, z panem doktorem Hubertem Czerniakiem oraz z naszą gościnią Beatką Adamską, ale również Kasia Chodorowicz. Będziesz miała wykład, czy jeszcze?
2: Nie, ja jestem jako organizator.
1: Rozumiem. Z organizatorką, czy współorganizatorką Kasią Chodorowicz, które były naszymi gościnami, no to co, no, na koniec trzeba pozdrawiać. Pozdrawiamy oczywiście twojego pieska i wszystkich znajomych. To od kogo zaczynamy? Od Beatko, od ciebie zaczynamy.
0: Przede wszystkim pozdrawiamy naszą Dorotkę, która z nami nie jest. Dorotka jest fotografem. Szkoda, że z nami nie jest nasza trzecia współorganizatorka. Pozdrawiam mojego męża, przyjaciół i naszych wszystkich wystawców, bo dzięki nim też ta konferencja się odbędzie, bo to jest ich też cegiełka do tej konferencji.
1: Ale mogą się jeszcze zgłosić? Czy już jest?
0: Jeszcze mogą się zgłosić. Jeśli ktoś by chciał do nas dołączyć, to zapraszamy.
1: polonia-zdrowa.de, tak?
0: pl.
1: Zapraszamy. No to teraz Kasia?
2: Ja pozdrawiam całą rodzinę, dzieciaczki, znajomych i wszystkich słuchaczy oraz całą Polonię w Niemczech, jak i na całym świecie.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję wam za wizytę.
2: Trzymam kciuki za Eurowizję, za nasz.
1: Tak, i pozdrawiamy Alicję. Alicję, tak. Jak wygrasz, to tylko dlatego, że tutaj trzymamy za ciebie kciuki. Numer 18. Pamiętajcie państwo, że głosujemy. Beata Adamska, Kasia Chodorowicz zapraszają państwa na Zdrową Polonię, Ciało, Umysł, Oddech, konferencję, która odbędzie się 19 września w sobotę we Frankfurcie, Niederstrasse 107, Zalbau. I wybitni goście Ewa Wojdyło, Hubert Czerniak i prelegentka Beata Adamska opowiadała dzisiaj o oddechu. No i jeszcze na koniec wręcz żądam. Przyjedziecie jeszcze do nas?
0: I bardzo chętnie.
1: Dzięki pięknie i do miłego zobaczenia.

Noam Betan. Za dużo polityki w konkursie eurowizyjnym, no ale żyjemy w takich czasach, że nie może być inaczej. Konkurs eurowizyjny od samego początku miał za cel, za pomocą piosenek, za pomocą sztuki powodować w Europie to, żebyśmy żyli pokojowo i w przyjaźni. Lepiej walczyć ze sobą i o zwycięstwo w śpiewaniu, niż na przykład w trzymaniu karabinów w dłoniach. No i przez wiele lat to się udawało, do momentu, w którym również konflikty zbrojne dosięgły tu naszej części świata. Jest coraz smutniej z tego powodu. We Wiedniu dzisiaj zapowiadane są różnego rodzaju demonstracje. Państwo tego oczywiście podczas konkursu eurowizyjnego nie zobaczą, bo są metody, żeby pewne rzeczy... No telewizja jest... Ma takie możliwości, żeby nie usłyszeć lub nie zobaczyć, ale nie będziemy ukrywać, że udział Izraela jest oprotestowany. Kilku nadawców publicznych nie wystawiło swoich zawodników. To jest głęboki temat i można rozmawiać, czy sztuka, czy sportowców, artystów można karać za to, co dzieje się w ich kraju. Nie zabieram w tym temacie głosu w chwili obecnej, ale być może kiedyś taką debatę zrobimy, bo... Słyszeliście Państwo, przepiękna piosenka. Mam nadzieję, że ten artysta... No zresztą trudno nie być zaangażowany w to, co się dzieje ze strony Hamasu w stronę Izraela, ale również nie można milczeć, co się dzieje w odwrotną stronę. Także to jest bardzo ciężki temat. Pozostańmy tylko przy kulturze. To była propozycja z Izraela. No i również według mnie może się spodobać. Zobaczymy, jak będzie głosowała Europa, jak będą głosowały poszczególne państwo w poszczególnych krajach. Tego jestem również ciekawy. A w naszych audycjach w Polnisch jest magazyn Bigos i Radio Darmstadt. Piosenki numer 7 są zawsze francuskojęzyczne. Czasami nawet instrumentalne, ale wykonywane przez artystów z Francji czy z Kanady lub innego kraju wyspy francuskojęzycznej, Monroe. I muszę Państwu powiedzieć, że im częściej słucham tego utworu, tym bardziej działa na moją wyobraźnię i myślę, że to będzie również wysoko oceniana propozycja eurowizyjna.

Dzisiaj wielki finał. Po raz 70. Miłośnicy piosenki z całej Europy zasiadają przed telewizorami. Ja to robię od wielu, wielu lat. Od zawsze traktuję Eurowizję jako fantastyczny program rozrywkowy. Najbardziej lubiłem Eurowizję wtedy, kiedy wszystkie kraje musiały śpiewać w swoich językach ojczystych. Kompletnie nie była dla mnie ważna treść, ale bardzo lubiłem melodię języka i to się zdarza również w przypadku naszego języka, w przypadku polskiego języka i bardzo często państwo się dowiedzą od Niemców, że wcale Niemcom nie przeszkadza, wręcz odwrotnie, mamy grupę słuchaczek i słuchaczy niemieckojęzycznych, nie rozumiejących, co do nich mówimy, ale słuchających naszej audycji, dlatego że im się bardzo podoba melodia języka i podoba im się wybór muzyki, którą na naszej antenie prezentujemy, a prezentuje ich 7 fantastycznych dziennikarek i dziennikarzy. Ponad 20 godzin w języku polskim mamy w miesiącu. Każdy piątek i sobota to są długie weekendy polskie. W piątki spotykamy się od godziny 19 do 21. W pierwszy piątek miesiąca Julita Miszkę i jej Miszmasz. W drugi piątek miesiąca Karol Igor Prabucki i jego Darmstadtska Fala. W trzeci, i jeżeli jest ich 5, to w piąty piątek miesiąca Jacek Sabok i jego Danuta. W czwarty piątek miesiąca jestem ja z Eliksirem. Tak jak już wspomniałem, jeżeli jest ich 5, to w piąty piątek miesiąca Jacek Sabok z Danutą. To są piątki, soboty 15-17, Polnisches Magazin Bigos ze mną i z Renaczką Masztalerz. I tak, mamy 3 rodzynki lub wisienki na torcie, bo to są audycje, które odbywają się raz w miesiącu. Druga środa miesiąca, Karolina Kochański 21-23 i jej magazyn Karolinka. Tomograf, czyli audycja Tomka Trzebatula, to jest czwarty czwartek miesiąca 21-23 i w drugą niedzielę miesiąca od godziny 19 do godziny 21 Reset z Renatą Masztalerz. To zaprezentowałem, a teraz przybliżę państwu ostatnią propozycję, którą wybrałem dla państwa eurowizyjną. Proszę pamiętać, głosujemy 18 z Niemiec. 18, zaraz numery państwu też przypomnę, jak mi się otworzy. To jest nasza Alicja, ale chciałem państwu zaprezentować utwór typowo, taki wzorcowy utwór eurowizyjny. Tam się zgadza wszystko, bo artystka jest bardzo piękną kobietą. Tam się składa również na hit eurowizyjny sposób skomponowania utworu. Z wejściem, rozwinięciem akcji i finałem. Dziewczyna przyjechała do Wiednia z Australii, nazywa się Delta Goodrem Eclipse na naszej antenie, kończąc eurowizyjną część naszego dzisiejszego spotkania, a za chwilkę przyjdą panowie z klubu sportowego Polonia Wiesbaden 2018. Mam nadzieję, że już dokonali wymiany wizytówek i oddychają głęboko i nosem.

reprezentantka Australii podczas 70. edycji Eurovision Song Contest w Wiedniu, jubileuszowej. Ciekawy jestem również tego dzisiejszego finału. Numer 18 to Alicja. Bardzo według mnie dobry utwór, bardzo piękny głos. W ogóle się nie boję o to, czy będzie czysto, czy nie, bo ona śpiewa fantastycznie, zaskakująco. Kto wie, przypuszczam, że będzie wysoko, że to jest w 100% pierwsza dziesiątka, a przypominam, że występuje 25 reprezentantek i reprezentantów z Europy. Kilka krajów, a dokładnie 4, zbojkotowały występ podczas tegorocznej Eurowizji ze względów politycznych. Miejmy nadzieję, że to się wszystko w jakiś sposób w najbliższych latach, chciałbym, żeby to już za rok, nie było mówienia o polityce, tylko o zabawie, bo ten właśnie konkurs to jest program absolutnie rozrywkowy i już dawno, bardzo dawno w Polsce skończyło się określanie Eurowizji jako konkursu obciachu, chociażby z tego względu, że ci, którzy tak najgłośniej krzyczeli, zwłaszcza artyści, no to w całym swoim życiu może mają ze 100 tysięcy publiczności, ciężko harując, a tutaj w ciągu 3 minut ma się 100 milionów i ci, którzy mają TikToki i Instagramy, doskonale zrozumieli, co to oznacza, jeśli chodzi o tak zwane zasięgi. No ale takie są czasy i nic w tym złego nie widzę, bo kiedyś nie miałem telefonu, a teraz mój telefon potrafi, co on nie potrafi. Nie będziemy wnikali. Za chwileczkę członkowie klubu sportowego Polonia Wiesbaden 2018 jeszcze z naszymi gościniami wymieniają się wizytówkami, a ja przypomnę tylko, że konferencja Zdrowa Polonia, Ciało, Umysł, Oddech odbędzie się 19 września we Frankfurcie od godzin porannych, 8.45 do godzin późno-popołudniowych do godziny 19 przez cały dzień. No to taka forma targów, spotkań, w których dbać będziemy o to, co powiedziałem, czyli o oddech, umysł i ciało. We Frankfurcie, Niederstrasse 107, Zalbał, to miejsce, w którym nasza gościni dzisiejsza Beata Adamska będzie miała swój wykład, dr Hubert Czerniak również, pani dr Ewa Wojdyło tak samo. Zapraszamy państwa gorąco, między innymi wśród organizatorek będzie Kasia Chodorowicz, która również była naszą gościnią i dla państwa mieliśmy mnóstwo imprez. Nasz słuchacz, stały słuchacz z Warszawy, zachęcił mnie wczoraj, a to znaczy poinformował tylko, że bo słuchałem audycji naszego kolegi redakcyjnego Jacka Saboka z dzieciakami ze szkoły, polskiej szkoły w Wiesbaden z Polingły, a tam pod koniec już audycji rozpoczynał się finał lub trwał finał Must Be The Music. No i drodzy państwo, Ima Sleep to miejsce trzecie i jestem absolutnie zaskoczony, bo nie oglądałem w tym roku w ogóle. Finał przypadkowo i stwierdzam, że trzecie, drugie i pierwsze miejsce to są artyści. Zresztą część z nich już na naszej antenie się pojawiała niejednokrotnie. Ale poziom był tak niezwykle wysoki i akurat trafiło w mój nerw gustowy. I am asleep albo Ima Sleep, bo tak publiczność krzyczała Ima Sleep. A może czyta się I am asleep bis. Taki utwór został zaprezentowany i proszę posłuchać, to miejsce trzecie.

I tak oto skończyło się w trybie natychmiastowym. Trzecie miejsce. Ima Sleep albo I Am Sleep podczas polskiej edycji finału Must Be The Music zajęli trzecie miejsce. Fantastyczna kapela, świetny numer. Ja tylko czekam, kiedy jakaś dobra grupa z Niemiec pojawi się w Must Be The Music i młodzieżowo pokażę, gdzie gitary grają i jak one grają. To jest tutaj przytyk do najlepszego perkusisty w tym kraju. Polsko, pochodzącego z Polski. Za chwileczkę Państwu wszystkich panów przedstawię. Jeszcze raz tylko przypomnę, że 19 września jesteśmy zaproszeni na konferencję Zdrowa Polonia, Ciało, Umysł, Oddech. Beata Adamska, Hubert Czerniak i pani Ewa Wojdyło to są prelegenci, ale podczas całego dnia, bo od godzin porannych, od mniej więcej godziny 9 do godziny w granicach 19, to ma również formę targów, konferencji, o tak można to nazwać. Wiele przedstawicielek, przedstawicieli różnego rodzaju firm związanych z ciałem, umysłem i oddechem we Frankfurcie się pojawi. Zalbau, sala Zalbau, Niederstrasse 107. Zaraz się tutaj dowiemy od specjalistów, czy jakieś imprezy już tam były, a ja przypuszczam, że Niederstrasse mi się kojarzy, że coś tam się już kiedyś wydarzyło. Już są w naszym studiu, za chwileczkę Państwu ich dokładnie przedstawię. Przedstawiciele zarządu, ale nie tylko, bo i trenerzy i ciała dodane, o ciele dodanym zaraz Państwu też również powiemy. Klub sportowy Polonia Wiesbaden 2018 to już, jak liczę, 8 lat. 8 lat. Ciekawe, co będzie działo się na dziesięcioleciu. O wszystkim, bo tutaj również o imprezach, które przed nami Państwo się dowiedzą. Męczyło mnie to bardzo wczoraj, bo chłopak nazywa się Piotrek Odoszewski. Myślę, że bardzo niewielką ilością głosów nie zdobył pierwszego miejsca, nie wygrał Must Be The Music, ale na naszej antenie pojawiał się już wielokrotnie. Także jednak coś tam w tych moich uszach brzęczy. Męczyło mnie tak długo, aż nie sprawdziłem sobie, że na naszej antenie był prezentowany. Nazywa się Piotr Odoszewski, drugie miejsce wczoraj jeden raz, taki tytuł. I ja tylko przyłączę się do głosów jurorów, że faktycznie taki muzyki w Polsce nam potrzeba. Piotrek Odoszewski, drugie miejsce podczas finału Must Be The Music w Polsce, jeden raz, taki tytuł.

0: Piotrek Odoszewski, drugie miejsce, Must Be The Music, finał wczorajszy, jeden raz, taka krótka miłość na jeden raz, ale nie będziemy rozmawiali teraz o miłości fizycznej, ale no tak, fizyczna, no bo miłość do sportu, no absolutnie miłość fizyczna. Naszymi gośćmi są panowie, nasi przyjaciele, Klub Sportowy Polonia Wiesbaden 2018, wspaniali młodzi, wysportowani, sympatyczni, oszronieni, ale mający ciągle sportowego ducha w sobie. Młodzi duchem absolutnie i ciałem także. Członkowie i zarządu, ale również sportowcy klubu Polonia Wiesbaden 2018. Od pierwszego momentu, w którym ich poznałem, stwierdziłem, że to jest po prostu w końcu coś, na co przez tyle lat w środowisku polonijnym czekaliśmy, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Wcześniej była teoria, teraz praktyka. Zaczynamy szybkie przedstawianie się, bo tu już widzę, że czas nam strasznie szaleje. Zaczynamy od Piotrka. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Piotr Skoczylas.
1: Trener fitness Polonii Wiesbaden.
0: LS Fitness Wiesbaden, to tak dla tych, którzy postanowią poszukać i wygooglować. Tutaj proszę bardzo.
2: Witam serdecznie. Damian Gzik.
0: Nie pierwszy raz u nas?
2: Nie pierwszy raz, już byłem.
0: Wiem, pamiętam, tutaj zaszalałeś, także zdominowałeś całe studio. Cieszę się, że jesteś w Polonii, twoja funkcja?
2: Jestem zawodnikiem w drugiej drużynie, również jestem członkiem zarządu.
0: A propos zarządu, Adam?
3: Witam serdecznie, Adam Muzioł. Jestem polonistą już prawie od 8 lat.
0: I chyba jesteś jednym z tych, którzy zakładał.
3: To znaczy nie bezpośrednio, nie od samego początku, roku później.
0: Ale prawie, czyli tak.
3: Prawie, ale no można powiedzieć, że prawie od początku jestem.
0: I również członek zarządu, następny kolega.
4: Witam serdecznie, Adam Bogdan. Jestem osobą, która stworzyła malucha dla Wiesbaden Polonia.
0: Słynny maluch, no faktycznie. Kaszlak, jak się sprawdza, bo on na naszej imprezie był również przywieziony, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ludzie uwielbiają tą maskotkę waszą.
4: Tak, tak, jak to maluszek. Raz jedzie, raz się pcha, ale jedzie. Cały czas jest do przodu, fajnie wszystko działa. Jesteśmy co na każdym jednym wydarzeniu sportowym, także na razie wszystko w porządku.
0: Chyba nie ma w tym kraju drugiej takiej fantastycznej drużyny sportowej, która by miała aż dwie takie maskotki, bo jedną z nich jest very important person, Przemek. Dzień dobry, Przemku.
5: Witam serdecznie.
0: No ty jesteś człowiekiem absolutnie medialnym, ale również zostałeś, tak, ze Sławkami będzie ci lepiej, zostałeś maskotką Polonii. Jak to się stało?
5: Tak to się stało, że ja byłem pomysłodawcą jej. Ja zaproponowałem, czy byłaby taka w ogóle możliwość, żeby powstała maskotka, jak jest w reprezentacji Polski, Biały Orzełek. I zapytałem się, czy byłaby taka możliwość. No i okazało się, że tak. No i została zrealizowana z biegiem czasu i na każdy mecz domowy ja się za nią przybieram, kiedy gra pierwsza drużyna Polonii, dlatego że też jestem także piłkarzem rezerw w drugiej drużynie i wtedy jestem piłkarzem na boisku.
0: A i jakie miejsce na boisku zajmujesz?
5: Jestem na szpicy, na ataku.
0: No proszę bardzo, no to mamy VIP-ów samych. I jedna rzecz, jesteś jedyną osobą, która jak chłopaki grają i jest zimno, ty nie marzniesz.
5: No tak można śmiało powiedzieć.
0: A jak jest gorąco?
5: To jest też dobrze.
0: To chciałem usłyszeć. Panowie, przed nami wydarzenie roku. Od kogo zaczynamy? Kto ma najwięcej? Kto był w ogóle pomysłodawcą? Kto był inicjatorem tego, że od ilu lat? Od trzech? Od dwóch? Obchodzimy Dzień Dziecka z Polonią Wiesbaden, a w tym roku troszeczkę organizatorzy się rozszerzyli.
2: Tak jest. Wydarzenie będzie 24 maja.
0: Damian mówi, tak?
2: Tak. W tym roku rozszerzyło się to wydarzenie, ponieważ nasi sąsiedzi, jak mogę tak powiedzieć, z boiska Medenbach również dołączyli do nas i po prostu rozszerzyliśmy to wydarzenie. Jest też wiele innych różnych, że tak powiem, formacji, które nam pomagają w tym. Również Radio Darmstadt, za co bardzo dziękujemy. No co, myślę, że z roku na rok rozkręcamy się i te, że tak powiem, wydarzenia robimy coraz większe i coraz fajniejsze. Udogodniamy to, jak możemy.
0: Polacy lubią się spotykać. Tutaj jest akurat, jak zwykle wy trafiacie w nerw, bo co można dla społeczności polskiej zrobić lepszego, jak całym rodzinom zaproponować wspólne spędzenie czasu z dzieciakami, organizując im Dzień Dziecka, ale z drugiej strony również w najbardziej zdrowy sposób, bo na boisku sportowym.
2: Dokładnie tak. Będzie też dużo różnych fajnych rzeczy. Będą mecze, będą zabawy dla dzieci, wiele dmuchańców, różnych słodkości, pyszności. Nie zabraknie też polskich akcentów, oczywiście będzie ich bardzo dużo. Również będzie w tym roku trochę niemieckich, typowo niemieckich, ponieważ mamy Medenbach. Malowanie twarzy będzie dla dzieciaków, także będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Myślę, że dzieciaki będą zadowolone.
0: Tam będzie tyle atrakcji, że nie starczyłoby nam czasu, ażeby do godziny 17 państwu wszystko opowiedzieć, ale nie martwcie się, dzieciaki będą szczęśliwe, bo jest dla nich sporo rzeczy przygotowanych. Będą również sportowe mecze, tak?
2: Tak, będą również sportowe mecze. Wiele różnych atrakcji, także naprawdę szkoda, że nie ma z nami głównego organizatora, który jest, że tak powiem, odpowiedzialny od nas, Rafał Zieliński, za co mu też bardzo dziękujemy, bo włożył w to bardzo, bardzo dużo pracy. Tak jak mówię, no będzie fajnie, zapraszamy.
0: Za chwileczkę połączymy się jeszcze z trenerem, bo oprócz tego, że spotykamy się, to jest 24 maja, gdzie...
2: 24 maja na naszym boisku na Medenbachu.
0: Bardzo gorąco państwa zapraszamy. Od której godziny już?
2: Od godziny 13.
0: I proszę nie jeść śniadania, ponieważ wiem, z tego co wiem, macie najlepszy catering w Hesji.
2: Tak jest. Będą pierogi, będzie dużo polskich akcentów. Tak.
1: Sama zdrowa żywność.
0: Tylko zdrowa żywność, tego się trzymamy, czyli śląska, myśliwska, bigos.
2: Powiem nieskromnie, że się nie mogę sam doczekać.
0: Czy będzie grochówka? Ja mam w tym roku ochotę na grochówkę.
2: Tak, będzie grochówka też.
0: No widzicie, no to prorok czy co. 24. Imprezę mamy załatwioną, bo tak naprawdę powodem waszej obecności u nas jest zupełnie coś innego. O tym porozmawiamy za 3 minuty, za 4 minuty, bo Marcycha teraz państwu zaprezentuje utwór, którym wygrała konkurs Must Be The Music w Polsce. A ta dziewczyna śpiewa w taki sposób, że no... Fajnie by było, żeby tak przyjechała kiedyś do nas na jakiś mini koncercik. Marcycha, głos z nieba.

0: O, teraz będzie nas wszystkich słychać. Dokładnie, wszystko włączone. Marcycha, Dobry Boże, zwyciężyła wczorajszy Must Be The Music, nowy głos na polskiej scenie, przesympatyczny, przefajny. A my połączyliśmy się z Bella Italia. Buongiorno.
1: A, buongiorno, witam wszystkich, serdecznie pozdrawiam.
0: Bartosz Budziński to niezwykle ważna, dowiedziałem się, osoba w klubie sportowym Polonia Wiesbaden 2018, bo zawodowo zajmujesz się sędziowaniem i z tego co wiem, każdy klub sportowy musi mieć swojego rycerza.
1: Zawodowo może nie, bardziej hobbystycznie, ale tak, w niemieckich strukturach piłki nożnej każdy klub musi mieć sędziego, co dla mnie też to było w ogóle całkowicie nowością. Z tego, co później się dowiadywałem, w Polsce też miał być taki pomysł, żeby każdy klub wydelegował jednego sędziego minimum, ponieważ tych sędziów nie ma wiele, no ale jakoś to się nie udało i zostało to tylko w Niemczech.
0: Jak to się stało, że zostajesz tym sędzią? Trzeba robić jakieś kursy?
1: Tak, jak w Polsce trzeba przejść kursy, ale tutaj w Niemczech też. Powiem tak, była siła Facebooka, z tego co wiem, to Polonia chyba wystawiła na Polacy w Frankfurcie, bo jakieś tam, powiedzmy,
0: stronie. Na którejś ze stron, tak?
1: Tak, dokładnie. Wystawili ogłoszenie, że szukają zawodników, sędziów i sponsorów. I wykonałem telefon bodajże do Adama Muziola, którego serdecznie pozdrawiam. On mnie zapisał na kurs, który musiałem przejść. To były chyba 4 bądź 5 chyba spotkań. Do tego później były egzaminy teoretyczne i fizyczne. No lepiej, i tak się to stało.
0: Lepiej nie mogłeś trafić, a poza tym to, co powiedziałeś, to jest ciągle aktualne, bo ciągle poszukujemy zawodników, ciągle poszukujemy sponsorów i ciągle poszukujemy, jeden sędzia jest fantastycznie, ale jakby było ich 2 lub 3, to świat się
1: byłoby cudownie.
0: Nie zawali. Bartoszu, czy ty będziesz 24 na imprezie?
1: No jasne, nie mogłoby mnie nie być, będę razem z rodziną, także
0: super.
1: Zabieramy wszystkich i przyjaciół, i także będziemy na pewno liczną ekipą.
0: To ja przypuszczam, że któraś z naszych koleżanek redakcyjnych lub kolegów redakcyjnych zaraz z mikrofonem do ciebie podbiegnie i zrobi wywiad, jak się zostaje sędzią sportowym w Niemczech, w Polsce. Jaką masz pogodę w tych Włoszech?
1: A powiem wam, 2 dni było słabo, były deszcze, ale na szczęście wyszło słońce, także w miłej atmosferze mogę porozmawiać z wami.
0: Ja słyszę basen czy morze?
1: Teraz jest to jezioro.
0: Wow, no to gratulujemy, miłego wypoczynku. Właśnie, rozmawiamy o naborze, ponieważ klub sportowy Polonia Wiesbaden 2018 działa na zasadzie stowarzyszenia, jak większość tego rodzaju klubów i jak wszędzie w tego typu stowarzyszeniach, zwłaszcza z obcokrajowcami, jest bardzo duża fluktuacja. Chłopaki przychodzą, trenują, walczą, ale sprawy zawodowe czy sprawy prywatne powodują, że odchodzą. Panie Adamie, panie jak u was wyglądają struktury w zarządzie? Jesteś w zarządzie, tam jest wszystko równo, czy jesteś dyrektorem? Kto jest dyrektorem?
2: Na ten moment struktury są jeszcze tak, jak było na początku. Głównym prezesem u nas jest Andrzej Daszkowski, którego serdecznie pozdrawiam, jasne. Nie wiem, czy mogę, czy nie mogę, niż mnie powiedzieć,
0: możesz, jesteś w radiu,
2: że te struktury będą zmieniane już, ale to nie chcę za dużo mówić, jak będzie wszystko oficjalnie, także każdy się dowie, ale że tak powiem, będzie coś nowego, także niech każdy czeka.
0: Ale co, trzecia drużyna?
2: Nie, trzecia drużyna nie, ale będą zmiany właśnie w zarządzie.
0: Rozumiem. No ale każda zmiana na lepsze to jest krok do przodu. Adamie, ty też działasz bardzo, bardzo aktywnie. Poszukujemy młodziaków, jakie trzeba warunki spełniać, ażeby móc zacząć grać w Polonii Wiesbaden 2018?
3: Trzeba przede wszystkim mieć przyjemność w tym, że gra się w piłkę nożną, no i granice wiekowe od 18 do 80+, także każdy jest mile widziany. kto ma ochotę, kto ma przyjemność w tym, kto chce brać udział w tym naszym społeczeństwie klubowym i nie tylko, kto chce rozwijać się sportowo. Warunki do tego mamy bardzo dobre. Mamy trenera, który prowadzi naszą drużynę. Mamy Piotrka Skoczylasa, który również jest trenerem naszej drużyny i no, wyciska ostatnie poty z chłopaków. Następnie mamy również fizjoterapeutę, także zaplecze mamy. No i zapraszamy wszystkich do kontaktu, czy to bezpośrednio do klubu przez...

0: I to chciałbym to wykorzystać, bo Bartek jest bardzo skromną osobą, ale miał 2 dni temu albo 3 dni temu urodziny. Także chcielibyśmy mu wszyscy życzyć wszystkiego dobrego i miłego czasu z rodziną.
1: Pamiętaj, na 24 w Dniu Dziecka to tylko mleko waniliowe, bezglutenowe. Wszystkiego dobrego również od nas. Piotrek, na szybko, ty jesteś bardzo wymagającym trenerem, no ale oni żyją jakoś i nie zabijasz ich fizycznie, wręcz odwrotnie.
2: Nie, wręcz przeciwnie. Mam bardzo duże przyjemności z trenowania z chłopakami z Polonii. Bardzo im to za każdym razem powtarzam mocno, że to tylko trening czyni mistrza i dlatego musimy, żeby zostać mistrzami, trenować jak mistrz.
1: Kończymy już nasze spotkanie. Jeszcze chcę tutaj wykorzystać Przemka i Adama. Przemek, grasz w drugiej drużynie. Jakie plany, kiedy będziesz w pierwszej?
3: No, pierwszej ja jestem cały czas jako orzełek, a jako piłkarz to tylko wtedy, jak będę dobrze trenował i jak trener stwierdzi, że nadaje się jako dobry piłkarz do pierwszego zespołu.
1: No to plan na rok, zróbmy plan na rok 2027, że będziesz. Ja mam jeszcze dosłownie kilka sekund. Panie Adam Bogdan, tak? Jako kibic, co najbardziej fascynuje w Polonii Wiesbaden?
4: Co fascynuje? Ta jedność, która po prostu te kibice, którzy przychodzą na te mecze, to jest coś pięknego. To naprawdę polecam i zachęcam wszystkich, całą Polonię, po prostu, żeby uczestniczyli w tym zdarzeniu, widowisku, nie? To jest coś fantastycznego. Ja nie wierzyłem w to, znaczy nie wierzyłem, nie byłem tak obecny często, ale tak mnie to zaszczepiło, tak się to mi to spodobało, że zapraszam naprawdę wszystkich na coś bardzo piękny, jak to powiedzieć, bardzo
0: sportowe wydarzenie
4: i to my... To nas łączy, to łączy Polonię, to łączy Polaków. Zapraszam wszystkich na mecz.
1: Dziękuję wam za wizytę, zapraszam bardzo gorąco. Patrzcie, jak to szybko zleciało. Godzina 17. Do miłego usłyszenia w Radiu Darmstadt i mam nadzieję, że następna wizyta, to wtedy już dziewczyny wygrały dzisiaj, ale mam nadzieję, że będziemy państwa jeszcze informowali, to znaczy my na pewno będziemy informowali o tych wydarzeniach. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu i wspaniałej imprezy. Dzięki wam bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
6: Diese Sätze brechen Wände, so wie Pink Floyd. Diepe Message in die Fresse, Digi, enjoy. 3 Gramm Koks.